Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty.

kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to chuj z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: 6:30. Moi drodzy, najlepsza pora, żeby wstać i słuchać hitów, które wam serwujemy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchaj, że kosmiczna informacja od samego rana.
0: Ale to absolutnie sztos.
3: Zróbmy klimat,
4: no,
3: zróbmy
4: już
3: klimat.
4: Nie, no, słuchajcie, co zrobić, jak spotkacie kosmitę? No, trzeba to poważnie przemyśleć i odpowiedzialni ludzie wzięli się za to oczywiście w USA i tam już przygotowano specjalny plan, eksperci, jak się zachowywać i to dotyczy i lekarzy, i policji, i wszystkie reakcje społeczne mają być ściśle zaplanowane. Natomiast jak konkretnie? No, część z tych rzeczy jest jawna, ale część jest tajna.
0: Tak myślałem właśnie.
3: Co zrobić, gdy spotkasz kosmitę?
4: Tak.
0: Pieny, przecież my to w Polsce możemy kursy prowadzić, bo w internecie to ich mamy od groma, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i kosmitów nie brakuje u nas.

0: ale nas przytula od samego rana Somber w RMF Max specjalnie dla was, bo to jest najlepsza ekipa i wasz ulubiony poranek. Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji, żebyście mieli jeszcze lepszy humor i żebyście od razu się rozgrzali, zanim wejdziecie do pracy, czas na zabawę, jaką dla was przygotowaliśmy. Mateusz ukrył klucze, a zabawa się nazywa Gdzie są moje klucze?
2: Ponieważ to jest pytanie, które pada najczęściej rano. Gdzie są te klucze? I teraz słuchajcie, mamy taki rebus, taki zagadkę.
0: Gdzie są klucze? To jest pytanie o poranku. Gdzie te klucze są? Właśnie wypadły.
2: Wypadły.
0: Więc to jest pewnego rodzaju podpowiedź, słuchajcie. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie są klucze w studiu RMF Max, gdzie je włożyliśmy.
1: Napisz nam na Messengera RMF Max albo napisz nam wiadomość przez Instagrama, gdzie te klucze zostały ukryte. Max. Już nie powtórzysz tego, nie?
2: Nie powtórzę, ale liczy się, żeby była ciekawa odpowiedź, no i może właściwa też, no nie wiem.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
7: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ale to są hity na 10 minut przed siódmą. Walk the Moon.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i właśnie o tej porze jesteśmy z wami w tym zadaniu, które wydaje się niewykonalne, czyli szukamy z wami kluczy. Szukamy z wami kluczy przed wyjściem do domu.
0: To jest właśnie ta zabawa, w której szukacie razem z nami klucze, które my ukryliśmy w pewnym miejscu.
4: Ciekawe odpowiedzi przyszły.
0: Na przykład Krzysztof napisał, że klucze w torebce są.
4: Tak, blisko, ciekawy pomysł.
0: Blisko najbliżej, ale...
4: Klucze znajdują się w miejsce z płatkami. To Przemek, oryginalnie, fajne, inspirujące.
3: No jeszcze Dawid stwierdził, że na 100% są w damskiej kosmetyczce.
0: No właśnie, kurczę nie.
4: Kochani, 0%. Blisko, ale najbliżej był Krzysiek. Klucze są w torebce, ale papierowej z gazety. Wiadomo, bo wszyscy mamy mnóstwo gazet oczywiście, zawsze ze sobą, w butach były, albo w kotłowni.
0: W gazetowni, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Będziemy szukać kluczy, także słuchajcie również jutro RMF Max przed siódmą.

0: Halo, halo, co ty masz? No, supermoce, wiadomo, bo super gramy, męskie granie orkiestra, supermoce RMF Max.
1: 6 minut do godziny 7, dzisiaj w niektórych miejscach znowu upały 30 stopni. Ale są już, słuchajcie, pierwsze modele zimy, tak się okazuje.
0: Wow.
1: W grudniu może być słabo, jeżeli chodzi o śnieg, ale za to w styczniu podobno jak nam przysypie, to się nie odkopiemy. Będziemy łopatować i jeszcze raz łopatować.
2: Czyli w tym roku już nie pójdę na sanki.
0: A więcej sensownych informacji we fleszu już za moment.
2: I tak już 20 lat. Sport i pogoda też zaraz będzie. Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
5: Volkswagen.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
11: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
12: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy!
13: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
14: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
15: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
12: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek, 89,2 FM.
7: Tu RMF Max, jest punktualnie 7. Anioł Opuszańska, dzień dobry w studiu RMF Max, pora na flash.
8: Drożyzna na stacjach paliw może wpłynąć na ceny w sklepach. Producenci żywności uwzględniają to w swoich planach.
9: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
10: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, no mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
8: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Będzie wygodniej, więcej i na czas. Na trasie Warszawa-Gdynia-Wrocław-Kraków pasażerów mają wozić nowoczesne lokomotywy. PKP Intercity zamówiło 32 maszyny od polskiej firmy Newag. W takim razie sprawdźmy, co to konkretnie dla nas oznacza.
11: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 km na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
12: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
11: Jest plan, aby podróżowały także za granicę.
8: Tematem zajęła się Martyna Czerwińska. Pierwsze lokomotywy mają być gotowe za 2 lata. Polska jest świetnie przygotowana do zimy. Dostaliśmy pochwałę od Komisji Europejskiej. Chodzi o poziom napełnienia magazynów gazu, bo no pod tym względem wykosiliśmy konkurencję. Polskie magazyny są wypełnione w 96%. Słuchajcie, a to najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Dla porównania w Niemczech wynosi on obecnie 55%. W razie problemów tymi zapasami będziemy się musieli podzielić.
13: Rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom.
8: To była Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Myślałem, że chodzi o magazyny kalesonów.
15: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: W hicie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów świetnie zaprezentował się Real Madryt. Królewscy pokonali u siebie Inter 2-1. FC Porto przegrała z Manchesterem City 0-2, a Borussia wygrała z Villarrealem 3-2. Startują Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Biało-czerwoni trafili do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Z Portugalczykami w stolicy Bułgarii powalczymy jutro o 15.
16: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
8: Mówił rozgrywający kadry Marcin Komenda.

0: No mamy solidny powrót lata, no może nie wszędzie, bo nad morzem 21 stopni, 23 kreski w Poznaniu, ale już na przykład Warszawa zanotuje 29, 30 w Katowicach i uwaga, 32 kreski w Krakowie. Także południe kraju naprawdę będzie dziś się walczyć z gorącem, no trzeba będzie odpalić wiatraki, będzie też słonecznie, ale na północy może popadać deszcz.
1: No na lato też jesteśmy przygotowani jak coś, w każdej chwili.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Też przygotowani na ten dzień oczywiście, bo jesteśmy tutaj dobrą ekipą. Ania Łopuszańska z nami.
0: Dzień dobry i do zobaczenia, znów do usłyszenia w zasadzie.
3: Karola Kowalska, Filip Kliber, Mateusz Marek, jesteśmy z wami do dziewiątej. Jest też Michiko, wasza ulubiona, na zegarach 3 minuty po godzinie 7. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: I od razu jest poranek środowy dużo lepszy. Bob Sinclair na 8 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Rany ludzie, co się dzieje? W sklepach będą nowe wózki, czytamy. Co za historia.
0: Oby nie na diesla.
3: Taki wózek będzie już, nie będziesz stać w kolejce do kasy, tylko ten wózek ci wszystko sam zważy, zeskanuje, porabatuje i tylko wydrukuje paragonik, zapłacisz kartą w wózku i będzie też specjalny ekran, żeby wszystko było z podpowiedziami i przepisami. No.
0: I to ja wszystko będzie w momencie, kiedy się włoży te rzeczy do wózka.
3: Dokładnie.
0: Super sprawa to jest.
4: Czyli co, ludzi za kasą można zastąpić.
0: Można.
4: Można. Wózki można zastąpić.
0: Można.
4: No tylko palety są na zawsze.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.

0: Też go lubimy. Oskar Cyms gra dla was o poranku w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i jeżeli teraz jedziecie do pracy z dzieciakami, odwozicie je do szkoły, to mamy takie jedno pytanie.
1: Ekipa, bo bez was ten program nie istnieje, więc pytamy was, z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: Można z własnego życia brać inspirację albo właśnie zapytać się swojego bąbelka obok. Słuchajcie, z czego dzisiaj byście się nie przygotowaliście się? Co odpuszczamy? Na co nie macie ochoty?
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max. Wchodzisz na fanpage, nagrywasz głosówkę. Możesz to zrobić przez Instagrama. Z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
3: RMF Max.
2: Będzie śmiesznie.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
4: Reklama. Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: przeczucie mam, że tej nocy będzie dobranoc, a na razie jest dobre rano. Tak jest, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Dobre rano, bardzo mi się to podoba. Dobre rano, ahoj. No to ahoj, słuchajcie, dzisiaj was pytamy o to, z czego byście sobie chętnie zgłosili nieprzygotowanie.
4: Zgłaszam nieprzygotowanie z obecności mentalnej, psychicznej, a tym bardziej fizycznej w pracy. No. Ogólnie mam coś ze wzrokiem. Po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy.
3: Nie widzę tego.
0: Może po prostu jesteś krótkowzroczna.
5: Z wyspania się. Spałam dzisiejszej nocy 2 godziny.
0: O matko.
3: To da mniej. Nie widzę tego.
0: Może po prostu jesteś krótkowzroczna.
5: Z wyspania się. Spałam dzisiejszej nocy 2 godziny.

0: Swedish House Mafia o tej porze brzmi najlepiej na świecie. Tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj. Co jest w kalendarzu dzisiaj, który to jakoś początek września nadal, prawda?
1: No, ale do października jeszcze trochę zostało, więc studenci robimy teraz RMF Max głośniej, ponieważ najtańsze miejsce w akademiku kosztuje no jakieś 4,5 stówki miesięcznie tak. za pokój dwuosobowy. A za pokój jednoosobowy o takim wyższym standardzie trzeba zapłacić już prawie nawet dwa koła. Natomiast te ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3,5 tysiąca polskich PLN-ów złotych.
0: To jest ludzie, luksus, no. To jest jakby luksusowo. Jest luksus,
2: no. Mieszkania są pewnie jeszcze droższe, najdrożej jest pewnie w Krakowie i w Warszawie, no ale być na studiach to jest jak być prawdziwą miss świata, no. Wszystko, czego pragniesz, to pokój na świecie.
3: Gdziekolwiek. Reklama.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
6: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
11: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od 2 roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
6: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
7: I po reklamie.

0: Fajnie? Fajnie, pewnie, bo tak dla was gramy w RMF Max. Eli Oaks.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i słuchajcie, rzucamy piłkę. Od rana o piłce dużo było w RMF Max. Mamy nazwiska nominowanych do tegorocznej Złotej Piłki 2026. Nie ma tam Roberta Lewandowskiego.
3: No tak, no ale też nie ma Roberta Kubicy, Adama Małysza, Mariusza Pudzianowskiego. Także lewy, nie ma się czym martwić, nie? Głowa do góry.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Nie pierwszy? Miejmy nadzieję, że ostatni raz.
3: Oby tak było, ale u nas nie gasną absolutnie hity na maksa. Mrozu, Kacperczyk, wszystko, czego chciałem, to nowość u nas.

0: W RMF Max gramy wam takie hity, że wam się głowa buja jak u pieska na waszej masce. Dajnoro i My Mind na 5 minut przed godziną 8.
1: I pozytywne newsy też znajdujemy dla was. Polska jest piękna, to wiecie, ale dlatego, że we wszystkich miejscach noclegowych w Polsce w lipcu i sierpniu spało 10 milionów turystów.
0: Wow, rekord absolutny.
2: Z drugiej strony, po co jechać na wakacje gdzieś na południe Europy, skoro w Polsce i tak już jest tak samo drogo i tak samo gorąco.
0: No, to masz rację.
2: A jak gorąco? Dokładnie będzie dzisiaj, to sprawdzimy już za moment z Anią Łopuszańską, która jest w studiu Flash, prognoza pogody i sport o 8 przed nami.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: expert.pl.
1: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatory u Kowala.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
5: I po reklamie.
6: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
7: Cześć, tu Brytka.
8: What's up, guys? This is Bruno Mars.
9: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Włocławek, 89,2 FM.
12: To już 8 na zegarach punktualnie. W studiu jest Ania Łoposzańska. Cześć, Ania.
13: Cześć, dzień dobry.
12: Opowiadaj.
13: I zaczynamy od wiadomości dla kierowców. A4 w Śląskiem zakorkowana między węzłami Zabrze Południe, Ruda Śląska. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Niemal co czwarty 15-latek w Polsce nie rozumie, co czyta. W dodatku polskie dzieciaki spędzają przed ekranami smartfonów znacznie więcej czasu niż ich rówieśnicy z Unii Europejskiej. Tak wynika z międzynarodowego badania umiejętności uczniów PISA 2025.
14: W zdecydowanej większości krajów Europy i świata rozwinięte gospodarki wykazują obniżenie jakości edukacji. 15-latkowie są o rok czy dwa lata słabsi poznawczo od 15-latków jeszcze 4 czy 8 lat temu. Czują niepokój, kiedy nie są online, którzy mają potrzebę odpisywania na wiadomości. Zdecydowanie gorzej się koncentrują i mają o wiele, wiele gorsze wyniki.
13: Mówił Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych, ale żeby nie było tak do końca negatywnie, to polscy uczniowie świetnie wypadają w naukach przyrodniczych i w matematyce. Jesteśmy w czołówce. Końcówka roku będzie powrotem do rynku pracownika. Między październikiem a grudniem aż 32% działających w Polsce przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie. Tak wynika z najnowszego badania analityków globalnej firmy pośrednictwa pracy Manpower. Najwięcej ofert znajdziemy na wschodzie Polski, najgorzej pod tym względem wypadnie centrum i południe. Na pracę mogą liczyć przede wszystkim budowlańcy, agenci nieruchomości i specjaliści. Tymczasem do Polski wróciło. Pięknie prezentują nam się dzisiaj pogodowe mapy, miejscami ponad 30 stopni słońce, a co na to nasi słuchacze?
15: Super, jest bardzo fajnie.
16: Po prostu uwielbiam, kocham słońce. I wrzesień też.
17: Właśnie rzuciłam pracę. Nie, no jest dobrze, na pewno słońce trochę koi i woda.
18: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz.
13: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Michał Radkowski.
19: Mamy to?
20: Mamy to!
19: Sport w RMF Max.
13: I na otwarcie Nowy Jork, doniesienia z kortów. Aryna Sabalenka awansowała do półfinału wielkoszlemowego US Open. Białorusinka pokonała Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. Teraz czekają starcie z Jessicą Pegulą, która pokonała Emmę Navarro 3-6, 6-4, 6-3. A my z kortów przenosimy się jeszcze błyskawicznie na piłkarskie boiska. W meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów Manchester City 2-0 ograł FC Porto. Bohaterem starcia i autorem bramek Norwek Erling Haaland. Nie zawiódł wczoraj także Real Madryt, który pokonał u siebie 2-1 Inter Mediolan. Ewa Pajor Taylor tymczasem nominowana do Złotej Piłki France Football. Z Barceloną sięgnęła po mistrzostwo oraz Super Puchar Hiszpanii, Puchar Królowej i Ligę Mistrzeń. Gala wręczenia nagród 26 października w Londynie.
19: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: No i słuchajcie, mamy 30 na termometrach, no może nie wszędzie, tam gdzieś się na północy może popadać, ale poza tym ma być pięknie, słonecznie i nawet do 32 stopni. Słuchajcie, Kraków, Rzeszów zanotują takie wartości. Do tego wszystkiego no musimy brać pod uwagę, że niestety jutro zrobi się już znacznie chłodniej, więc korzystajmy z tej pięknej pogody dziś.
19: Hity na maksa.
5: Czy jeśli na przykład otworzę butelkę i teraz złapię sobie trochę lata?
12: O.
5: I zakręcę, to będę mogła je wypuścić.
13: A później się z nami podziel.
5: Z cierniku.
12: To są pomysły właśnie nasze na rano. Dziękuję.

0: Na pewno teraz będziecie do końca dnia nucić ten numer. To Akcent i Kylie na 8 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No bo tak to właśnie działa, że jak my wam coś powiemy, to to potem zostaje w głowach na cały dzień. No i teraz słuchaj, bo możesz dzisiaj od nas dostać 3000 zł tylko za to, że odbierzesz telefon.
3: No, możecie to dosłownie spaść z nieba. Dlaczego? No bo to jest nowa urodzinowa zabawa, deszcz nagród w RMF Max.
0: Także 3000 dla ciebie za odebranie telefonu, ale możesz zawalczyć o 10000 zł. Także to już jak tam wolisz, nie? Chcesz dużo, czy chcesz jeszcze więcej?
2: Wow.
3: No i zgłaszamy się SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 369 zł lub przez rmfmax.pl. No.
2: Jeśli ktoś...
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Jeśli ktoś tęskni za deszczem, to dzisiaj może na niego spaść nawet fajniejszy deszcz. Deszcz nagród w RMF Max. Zgłoś się teraz 7327. Tutaj przyszli hasło MAX.

0: Od razu się czujemy, jakby były wakacje. I tak macie cały rok z RMF Max. Fastboy i Music Sans. Koniecznie z nami zostańcie. Jest 18 minut po 8.
1: I jest też kolejna spożywcza afera ze Skolimem. Tym razem nie chodzi o parówki. Skolim wypuścił właśnie swojego energetyka, tylko jest problem.
0: Aha.
1: Te puszki nie są objęte systemem kaucyjnym, chociaż powinny być. Tam, gdzie znajduje się zwykle to takie oznaczenie, że 50 groszy czy tam złotówka,
2: tak?
1: No to tutaj jest kod QR z hasłem sprawdź co u Skolima i można sobie przejść na jego Instagram.
2: O, super, super. Nie, no. Wrzucę, nie wrzucę. No jak masz swoją stację, swoje parówki, no to możesz też mieć swój system kaucyjny chyba,
0: ale też przy okazji, skoro Skolim jest puszkofobem, to na pewno nigdy nie wypuści swojej konserwy.
1: Na pewno.
0: Nie da na sobie zarobić.
3: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na MediaExpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: O tej porze w RMF Max brzmi najlepiej na świecie. Fire, fire i Shimza. To już wstawaj, nie udawaj. No i słuchajcie, ceny szaleją.
1: Oczywiście, że szaleją.
0: Więc musi wkroczyć co?
1: Chcemy powołać gang benzyniaków.
2: I teraz razem z wami, razem z ekipą RMF Max zbieramy gang benzyniaków, bo jest już w gangu Lisek Gazusek.
1: Jest też Balbinka Benzynka.
0: No i jest też Karol Kanister.
1: Ale potrzebujemy więcej członków gangu, bo to musi być gang paliwowy silny naprawdę. Zbierzmy mocną ekipę, wiemy, że jesteście najlepsi, że słuchają nas tylko najbardziej kreatywni. No i powołajmy taki mocny gang, no.
2: Więc teraz nagraj głosówkę, wyślij ją przez Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, też wpisujesz RMF Max i od razu możesz taką głosówkę nam wysłać. Kogo byś jeszcze dodał do gangu benzyniaków? O, już mamy pierwszą propozycję. Jest jeszcze Daro Dystrybutor. Też trzeba go dodać, koniecznie.
1: Gang paliwiaków, benzyniaków. Tego ja nie wierzę w to, co się tu dzieje, nie?
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
13: I po reklamie.

0: To jest to, czego potrzebujemy o tej porze. Nowa Zalia, Tylko mnie kochaj w RMF Max na 10 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A wy, ekipa, zapytaliśmy was o to, jakie postacie mogłyby się pojawić w gangu benzyniaków i oczywiście rozwaliliście nam skrzynkę. Jesteście niesamowici. Kto dołączy do gangu, przekonamy się właśnie teraz.
4: Zgłaszam swoją kandydaturę do gangu paliwniaków. Arek Akcyza.
5: Ropa Renata.
6: Lejek Lucek.
7: Oktawia Oktan.
8: I Dieselek Marcelek.
9: Tora z dystrybutora.
10: Ej, z racji tego, że jeżdżę na firmowe, a nie za swoje, polecam wam Ewkę Flotówkę.
11: Do gangu benzyniaków koniecznie musi dołączyć Kazik Kompresor.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Uwielbiamy was.
3: Zaorane.
0: Żadna podwyżka z wami nie straszna.
3: Ludzie, co wy zrobiliście?

0: Oczywiście od Max. Jest 5 minut do godziny 9. Rihanna zagrała swój hit. Mamy takich hitów jeszcze więcej, ale też mamy ważne informacje.
1: Mamy ważne informacje, również te pogodowe. Dzisiaj będzie gorąco i to jest ważna informacja, żeby pić, żeby wziąć sobie, kto wie, może krem z filtrem, może to jest ostatni moment, żeby go użyć w tym sezonie.
2: Więcej resztę o tym pozostawiam profesjonalistom. Za momencik wyjeżdża Flash.
1: I no pogoda i też będzie.
0: Czy wziąć krótkie spodenki, nie? To też jest ważne.
3: Reklama. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus.

0: i 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: Mamy 9 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Poniedziałek dowiemy się, kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim do końca kwietnia, czyli do momentu, kiedy wygasa kadencja aresztowanego Radosława Piesiewicza. Prezydium zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów komitetu.
7: Nie wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że nie stawią się nasi koledzy, którzy są członkami zarządu Polskiego Komitetu. Wszyscy wiemy, w jakiej trudnej wizerunkowo sytuacji jesteśmy i unikanie przyjazdu na zarząd, wzięcia odpowiedzialności, powoduje, że taką trochę niepoważną sytuację.
6: To jeden z 8 wiceprezesów PKOL-u, Adam Korol.
5: To jest RMF Max Włocławek.
6: We fleszu po 9 błyskawicznie sprawdzamy, co dzieje się na miejskich drogach. Jeszcze spory ruch na Okrzei Toruńskiej, Moście i w okolicach Tamy. Może korkować się ulica Obwodowa, a to w związku z trwającą budową ronda na ulicy Kapitulnej. Sporo samochodów mamy na Alei Kazimierza Wielkiego i Alei Jana Pawła II. Warunki drogowe są dobre, ale kierowcy tak czy inaczej ograniczamy prędkość. Sprawdzamy dla Was na bieżąco, co dzieje się w okolicy. Ciekawa propozycja dla dorosłych włocławian. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zachęca do udziału w warsztatach malowania wzorów fajansowych. Zajęcia zostaną zorganizowane w sobotę, 26 września w zbiorach sztuki, a poprowadzi je malarka fajansu Grażyna Glonek.
8: Wydarzenie idealnie wpisuje się w Festiwal Fajansu, który będzie trwał między 25 a 27 września. Dlatego dla naszych dorosłych artystów stworzyliśmy takie warsztaty, które odbędą się w sobotę 26 września w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12.
6: Mówiła Kalina Ciesielska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dzisiaj w RMF Max mamy dobre informacje dla włocławskich grzybiarzy. W okolicznych lasach pojawiły się pierwsze okazy, a wśród nich m.in. borowiki, kurki czy kanie.
9: Mamy już pierwsze grzyby w naszych lasach, dosyć długo żeśmy czekali na nie, niemniej z pierwszymi dniami września pojawiły się i są. Możemy zbierać borowiki, podgrzybki, kanie, pieprznik, czyli kurkę. Tych grzybów nie jest co prawda w tej chwili zbyt dużo, niemniej każdego dnia ich jest coraz więcej. Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywności, do wyjścia na grzyby. Grzyby to nie tylko sam zbiór grzybów, to również wypoczynek, to również relaks, to również spotkanie z naturą.
6: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. W Centrum Kultury Browar B właśnie rozpoczyna się wojewódzka konferencja doradców zawodowych. Specjaliści będą opowiadać m.in. o rozwoju nowych zawodów czy oczekiwaniach pracodawców wobec pracowników. Na miejscu jest już nasz reporter, który porozmawia z uczestnikami wydarzenia. Do tematu na pewno wrócimy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: Zgodnie z prognozami o poranku nad Włocławkiem widzimy jeszcze sporo błękitu. Dopiero po południu pojawią się tylko niegroźne chmury, a popada w nocy. Teraz mamy już 23 kreski na termometrach, ale słupki rtęci oczywiście nadal idą w górę i pokażą maksymalnie około 27 stopni, oczywiście w cieniu. Wiatr nadal nie powinien za bardzo dokuczać pieszym, będzie osiągać maks 35 km na godzinę. Biometr wpływa na nas pozytywnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
11: No i żegna się z wami wasz gang benzyniaków.
12: Filip Flotek.
13: Mati Paruwa
11: i Karo 95.
12: U nas paliwo, żeby mieć energię na poranek, masz zupełnie za darmo.
11: A więcej energii możecie łapać. Max. Możecie łapać śmiało na naszym Instagramie. Poranek RMF Max.

Hips i Go for Money, ostatni dzień lata w RMF Max. Zawsze przy okazji tej piosenki warto przypomnieć, że ostatni dzień lata to dopiero za 2 tygodnie, a dzisiaj to w ogóle mamy dzień najlepszy z całego lata. Dzisiaj piękna aura, 30 stopni, możecie nie umierać. Najgorzej, że tak średnio z tego skorzystamy, jak siedzimy w pracy, ale może się jakoś szybko uwiniemy. Na pewno się szybciutko uwiniemy z Byle do Obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy, który właśnie w tym momencie startuje. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam jak zawsze do 12. Złoto teraz od Antoana Clamarana. Gold. In the

Niektóre dumnie wyrosły, żeby wpaść prosto do waszych koszyków. No i grzybobranie to nie tylko sport ekstremalny w stylu kto znajdzie większego prawdziwka, ale też świetny pretekst, żeby przewietrzyć się na łonie natury i odetchnąć leśnym powietrzem, które jak wiemy lepiej działa niż kawa o poranku. Zanim jednak ruszycie w leśne ostępy, wrzućcie na siebie coś wygodnego. Kalosze, kurtka i stylowa czapka grzybiarza mile widziane. Smartfon z nawigacją? Konieczność. Chyba że macie ochotę na kilkugodzinny spacer w poszukiwaniu samochodu. A jeśli zabieracie prowiant, to pamiętajcie, batonika zjesz, ale papierka już nie zostawiasz. Las nie lubi niespodzianek. I najważniejsze, jeśli nie jesteście pewni, czy to borowik, czy może mutant z innej planety, zostawcie go w spokoju, bo lepiej wrócić do domu z pustym koszykiem, niż z niespodzianką na talerzu i wizytą na ostrym dyżurze. Grzybobranie z głową. No a w naszym koszyku też wspaniałe znaleziska DJ Goja i Jason Derulo w RMF Max Włocław.

0: Leć wysoko, fly high, Toby Romeo w RMF Max. Nie wiem, czy wysoko, nie wiem, czy daleko, ale ja mówię, leć po hajs. I to nawet od ziemi się specjalnie nie trzeba odbijać, bo wystarczy wziąć do ręki smartfona i już jesteś o krok od dużej kasy. O co chodzi? O urodzinowy deszcz nagród, naszą nową zabawę na 22 urodziny RMF Max. Codziennie rozdajemy kasę. Codziennie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, ale to nie koniec, bo za samo odebranie telefonu już jest, wczoraj było 2000, no to dzisiaj lecimy grubiej. Dzisiaj jest 3000 złotych za to tylko, że powiesz halo, jak do ciebie będziemy dzwonić. 3000 na początek, a może być więcej, może być 10 tysięcy złotych. I uwaga, jak wejdziesz do gry teraz, przez najbliższych 10 minut to twoje szanse na znalezienie się w finale pomnożymy 580 razy. Czyli jeden SMS wysłany, a 580 szans u nas w systemie. SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 VAT albo wbijaj na www.rmfmax.pl. I uwaga, dzisiejsze zgłoszenia wchodzą i do dzisiejszego, i do piątkowego finału, także nie dość, że runda bonusowa 580 razy więcej szans, to jeszcze podwójna szansa na finał i na 10 tysięcy złotych nawet w naszej urodzinowej zabawie. rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX.
1: Max. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Chery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
9: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
10: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
11: I po reklamie.
12: Majka. Karolina.
13: Wojtek.
14: My name is Alex Warren.
15: Hello, this is September.
16: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.
0: Z
11: Zgodnie z prognozami o poranku nad Włocławkiem widzimy jeszcze sporo błękitu. Dopiero po południu pojawią się tylko niegroźne chmury, a popada w nocy. Teraz mamy już 23 kreski na termometrach, ale słupki rtęci oczywiście nadal idą w górę i pokażą maksymalnie około 27 stopni, oczywiście w cieniu. Wiatr nadal nie powinien za bardzo dokuczać pieszym, będzie osiągać maks 35 km na godzinę. Biometr wpływa na nas pozytywnie.

Dzięki niemu też środa rozkręca się z większą mocą. Lost Frequencies w RMF Max Inowrocław. Coraz bliżej do weekendu, no a na początku weekendu pojutrze, w piątek, odbędzie się u nas koncert w tonacji naszej generacji. Koncert, który wstrząśnie browarem B na scenie, Arsenał, Synchro i ZR Collective, czyli ekipa, która wie, jak zrobić hałas, ale nie taki z sąsiedztwa, tylko ten muzyczny, co aż czuć w kościach. Będzie sporo autorskich kawałków, ale uwaga, wjeżdżają też klasyki, których nie powstydziłby się nawet tata. Budka Suflera? Jest. Iron Maiden? Tak jest. I jeszcze kilku innych znanych zespołów, których nuty znacie nawet, jeśli twierdzicie, że nie słuchacie takich rzeczy. Idealny plan na piątek. Zostaw Netflixa na później, zbierz ekipę i wpadnij do browaru B. Bo dobra muzyka nie pyta o wiek, tylko gra. W RMF Max Włocławek też dobra, ba, nawet bardzo dobra muzyka. Tame Impala teraz i chwilę później zaśpiewa jeszcze Wiktor Waligura, żeby się zrobiło jeszcze sympatyczniej. RMF.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!

0: Radniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.
7: Karolina.
8: Marek.
7: Zuśka.
9: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Hey, this is Kygo.
12: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
5: Włocławek 89.2 FM.
14: Mamy 10:00 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Nazwisko warte zapamiętania. Paweł Kapuła, polski dyrygent młodego pokolenia, poprowadzi dziś szkocką orkiestrę symfoniczną BBC na corocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
15: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat. Po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry, tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
14: Mówił Paweł Kapuła.
5: To jest RMF Max Włocławek.
14: O poranku zaglądamy do Włocławskiego Centrum Kultury. Punktualnie o 9:00 w Browarze B rozpoczęła się wojewódzka konferencja doradców zawodowych. Na miejscu jest także nasz reporter Bartku.
16: Centrum Kultury Browar B, 9 dzień września. No i jak sobie wyobrażam, bardzo ważne wydarzenie dla waszej branży, dla przedstawicieli waszej branży. Piąta odsłona wojewódzkiej konferencji doradców zawodowych. Co tutaj się dzisiaj w Browarze B dzieje?
17: Jesteśmy na konferencji, która, tak jak pan wspomniał, jest już piątą jubileuszową konferencją doradców zawodowych. Dzisiaj mówimy o nowej energii na rynku pracy, o nowych zawodach, czy też tych zawodach, które w energetyce już istnieją, ale poprzez te zmiany na rynku pracy muszą w jakiś sposób ewoluować.
14: Mówiła Agnieszka Pawłowska, z kierowniczką do spraw szkolnictwa zawodowego w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, rozmawiał reporter RMF Max Bartek Seklecki. Do tematu będziemy jeszcze wracać w dzisiejszych fleszach. Prawie 3,5 tysiąca kasków rowerowych trafi do uczniów z Kujaw i Pomorza. To w ramach rządowej akcji finansowanej przez resort infrastruktury. Kaski mają chronić dzieci i młodzież przed wypadkami na rowerach, szczególnie tymi ze skutkiem śmiertelnym. A takich zdarzeń niestety w naszym regionie nie brakuje.
18: W 2025 roku mieliśmy 83 wypadki na rowerach i 4 osoby śmiertelne. W tym roku mamy 66 wypadków i 5 osób śmiertelnych na rowerach. Jeżeli chodzi o hulajnogi, to w tamtym roku mieliśmy 27 wypadków i 2 osoby śmiertelne. W tym roku mamy już 30 wypadków i 1 osobę śmiertelną.
14: Mówił Jacek Witas, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W lipnie od 18 do 20 września odbędzie się 19 przegląd twórczości filmowej Pola i inni. Wydarzenie organizuje Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Poli Negri, a partnerem jest Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza. Festiwal łączy projekcje, muzykę i spotkania z twórcami, przypominając jednocześnie historię Poli Negri. Impreza jest jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych w regionie kujawsko-pomorskim.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
14: W naszym regionie będziemy obserwować dziś błękit na zmianę z niegroźnymi obłokami. Maksymalna temperatura wyniesie 27 stopni w cieniu. Póki co na termometrach mamy 24 kreski. Wiatr będzie osiągać maks około 35 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, biometr ma nam sprzyjać. Humory cały czas powinny nam dopisywać. Dopiero w nocy przyjdą chmury, z których popada i jutro czeka nas wyraźne ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maks 18.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
11: Szef, nam psuje krew od rana, koleżanka z pracy jakaś taka nie w sosie, marudna. Nieważne, my robimy głośniej i wszystko jest w porządku. Everything's fine. Alok, Jennifer Lopez w RMF Max. Dawid Miązek, jestem z wami do 12.00.

Sorry, papi, idealny miks, brzmienie klubowych i Latino Topic i Becky G w RMF Max, a przed nami skromna dziewczyna z Krakowa, którą no jeszcze nie tak dawno znało, może jej osiedle, może była znana w Wielicce, może tam najdalej w Bochni, a dzisiaj cała Polska noci jej hity. Bledka oczywiście, komu miałabym powiedzieć. RMF Max.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzychu.
12: Sylwia.
13: We are the Swedish House Mafia.
14: Hey, this is Taylor Swift.
15: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Włocławek 89,2 FM.

Głos Margaret na pewno poznajecie. Prima Ballerina to jest najnowszy pomysł na to, jak nas w pracy wprawiać w dobry nastrój, a od 14 września Włocławek zmieni się w miasto pomysłów. Wystartuje zgłaszanie projektów do włocławskiego budżetu obywatelskiego i uwaga, nie ma limitu na kreatywność. Możesz zgłosić tyle projektów, ile tylko w duszy gra. Może skatepark na dachu urzędu albo kaczkomat na bulwarach. Sky is the limit. Włocławski budżet obywatelski to nie tylko ławki, fontanny i siłownie pod chmurą. To również konkretna pomoc dla mieszkańców, jak chociażby karetka transportowa dla szpitala, która codziennie rozwozi uśmiechy i wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Do podziału tym razem jest ponad 6 milionów złotych. Zgłaszać projekty można od 14 do 30 września, więc już możecie się zastanawiać, co na waszym osiedlu czy na waszej ulicy jest najbardziej potrzebne, na co przydałyby się te pieniądze. Szczegóły na stronie Włocławka. Dzisiaj na pewno przydałaby się dobra muzyka w pracy. No to mamy ją dla was w RMF Max. Alle Farben ze swoim najnowszym Body Talk.

Mary Isn't Ready. To jest Somber w RMF Max rozgrzewający. Za chwilę pogoda, która dzisiaj też raczej nie da nam powodów do narzekania. No będzie ciepło, ale wiadomo, jest ciepło, to za chwilę zrobi się zimno. Jak to w Polsce, wy się pogodą w Polsce nie musicie przejmować, bo wy sobie możecie zrobić drugie wakacje albo pierwsze wakacje, jak tych pierwszych nie zaliczyliście. A za co? A za kasę, którą zgarniecie w urodzinowym deszczu. Nagród codziennie 10 tysięcy złotych. Wchodzisz dzisiaj do gry, to wchodzisz też nie tylko do dzisiejszego finału, ale też od razu do piątkowego. Taki bonus, a jakby tych bonusów było mało, to teraz lecimy jeszcze z szybciutką, ekspresową, dosłownie 6-minutową rundą bonusową, w której 650 razy mnożymy wasze szanse w zabawie urodzinowy deszcz nagród. No szanse na to, że znajdziesz się w finale. Jak się znajdziesz w finale, to za samo odebranie telefonu masz 3000 zł, a może być więcej, może być 10 tysięcy. Chcesz odebrać po południu telefon od RMF Max? No to nie czekaj, tylko zgłaszaj się do gry teraz, jak trwa runda bonusowa. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło Max za 369 pod numer 7327. Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: I po reklamie.
4: W naszym regionie będziemy obserwować dziś błękit na zmianę z niegroźnymi obłokami. Maksymalna temperatura wyniesie 27 stopni w cieniu. Póki co na termometrach mamy 24 kreski. Wiatr będzie osiągać maks około 35 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, biometr ma nam sprzyjać, humory cały czas powinny nam dopisywać. Dopiero w nocy przyjdą chmury, z których popada i jutro czeka nas wyraźne ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maks 18.
5: RMF Max. RMF Max Włocławek.

Od razu środa jest przyjemniejsza w pracy. To Raj w RMF Max Włocławek. A wiecie, jak przyjemnie zacznie się u nas najbliższy weekend? Już mówię. Piątek w Izbicy Kujawskiej zapowiada się jak finał Tańca z Gwiazdami. Tylko zamiast jury masa znajomych i zero punktów karnych za wygibasy. W klubie Fenix szykuje się duża plenerowa impreza, w czasie której pojawią się same legendy: Gomba o 3-3, Tadeo, Szczepan, Wyguś oraz Mata. Będzie głośno, będzie tłoczno, a poziom dobrej zabawy przeskoczy nawet największe kolejki po frytki. Jeśli jeszcze nie macie planów na piątkowy wieczór, to już są. Klub Fenix, Izbica Kujawska, najbliższy piątek. Plenerowa impreza, której nie powinniście przegapić. Tego też nie przegapicie. Marlon Hofstadt teraz w RMF Max, a później jeszcze mega kozak Tymek. RMF Max.

0: sama.
1: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
2: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
3: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
5: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: I po reklamie.
12: To już 11 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Upalnie, ale też burzowo zapowiada się środa w całym kraju. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowych krańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Mają one obowiązywać od godziny 17 do 5 jutro rano. Opadom mogą towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru. Aktualne pozostają także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla 8 województw. Dotyczą one podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego i obowiązują do godziny 18. Według IMGW temperatura maksymalna na tych obszarach wyniesie w ciągu dnia miejscami do 31 stopni.
1: To jest RMF Max Włocławek.
12: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie. Ponad 6 milionów złotych na wasze pomysły. We Włocławku rusza budżet obywatelski na 2027 rok. Wnioski będzie można składać internetowo od 14 do 30 września. Żeby zgłosić projekt sportowy, społeczny czy inwestycyjny, potrzebujecie wsparcia zaledwie 5 mieszkańców. Więcej o tym przeczytacie na Włocławek.eu. Zgubiony telefon, portfel albo klucze? Jest duża szansa, że czekają na właściciela we Włocławskiej Straży Miejskiej. Przy ulicy Bojańczyka działa Biuro Rzeczy Znalezionych. Od początku tego roku trafiło tam już kilkadziesiąt zgub, przekazanych przez mieszkańców, policję czy MPK.
13: Krótki poradnik, jak należy się zachować, gdy na ulicy znajdziemy, dajmy na to, klucze, telefon czy właśnie portfel?
14: No cóż, jeśli znajdziemy taką rzecz na samej ulicy, na chodniku, gdzieś na jakimś skwerze, deptaku, taką rzecz powinno się niezwłocznie dostarczyć do Biura Rzeczy Znalezionych.
12: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Zmieniamy temat. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej uruchomiło zapisy na warsztaty pod hasłem Rodziny dbają o klimat. Zajęcia zostaną zorganizowane w siedzibie centrum przy ulicy Komunalnej. Na warsztaty można się wybrać 26 września lub 10 października. Przed południem piłka nożna w regionalnej odsłonie. Zawodnicy lidera Włocławek przygotowują się do kolejnego meczu w klasie okręgowej. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max. Bartku?
0: W piątej kolejce klasy okręgowej lider zagra u siebie ze startem stawki. Przed własną publicznością ekipa z Włocławka powalczy o drugą wygraną w sezonie. Nie będzie o to łatwo, ponieważ Start to jedyna drużyna, która może się pochwalić kompletem zwycięstw. Mecz lidera Włocławek ze startem stawki zostanie rozegrany w piątek 11 września. Pierwszy gwizdek sędziego o 17.30.
12: Tyle od Bartka Sekleckiego. A jeszcze dziś na murawę wybiegną piłkarze Włocław i Włocławek. O 18.00 trójkolorowi rozpoczną zaległy mecz z Kujawianką Izbica Kujawska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
12: Dziś po południu termometry ponownie pokażą 27 stopni. Słupki rtęci, jak to ostatnio bywa, zaczną spadać powoli dopiero po 19 i nocy znowu ma być ciepła, ale niestety deszczowa. Wiatr w ciągu dnia będzie osiągać około 40 km na godzinę. Warunki biometeo na szczęście będą sprzyjać tym wrażliwym na pogodę. Przypominamy, że idzie o chłodzenie. Jutro już tylko 18 kresek i niewielkie przelotne opady. Podobnie w piątek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
15: Startujemy z ostatnią godziną środowego przedpołudnia, więc za chwilę nam się ta wskazówka przesunie i już do weekendu będziemy mieć bliżej niż dalej. No to czekamy, a 11 otwiera nam Temper Cities i Self Aware. Dawid Miązek, to jest RMF Max, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. No!

Oskar Cyms buduje mosty w pracy, no powiedzmy, między wami a szefostwem. A co z mostem imienia marszałka Rydza-Śmigłego we Włocławku? Idzie spać wieczorem, to już pewnie kierowcy wiedzą, i tak będzie do 20 września. Most jest nieprzejezdny w godzinach od 22 do 6. Zamyka się dla ruchu niczym klub o świcie. Wszystko przez wielką akcję montowania, rusztowania i walkę z korozją bardziej zaciętą niż walka z porannym budzikiem. Nastawcie wieczorem nawigację na objazdy, nie bójcie się nowych tras i jak zawsze noga z gazu. No chyba, że chodzi o środowe obowiązki, tutaj gaz do dechy, a muzyczne paliwo macie od RMF Max, Alok z ekipą Teraz.

0: Night od Alena Walkera i Ava Max w RMF Maxa na naszych socialach. Ekskluzywny wywiad z Alanem Walkerem właśnie między innymi o tym numerze. Warto zajrzeć, a warto też zajrzeć na rmfmax.pl i od razu sobie tam wejść do gry, żeby przybliżyć się do dzisiejszego finału zabawy urodzinowy Deszcz Nagród. Słuchajcie, za samo odebranie telefonu. Mówisz halo i już masz 3000 zł. Jeżeli będziemy do ciebie dzwonić, ty odbierzesz telefon, już masz 3000 zł, a może być więcej, może być 10 tysięcy, ale może być też PlayStation 5, może być projektor wypasiony do filmów, hulajnoga elektryczna i wiele więcej nagród. Rozdajemy prezenty na nasze urodziny. A co? Zazwyczaj na urodziny przyjmujesz prezenty, a my rozdajemy. Tak to działa. 7327, wysyłaj hasło Max pod ten numer za 3,69 albo wbijaj na rmfmax.pl i jeszcze dzisiaj sięgnij po nagrodę.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier toaletowy Kokett, czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: I po reklamie.

0: Muzyczna, nowa propozycja od Zali, a Zalia podoba się i panom, i paniom. I to jest kolejny dowód na to, że kobiety stają się coraz bardziej podobne do mężczyzn, a mężczyźni do kobiet. Naukowcy to badają.
1: Naprawdę tak jest?
0: Tak jest.
1: I że jak?
0: No, że panowie są bardziej jak panie, a panie bardzo jak panowie.
1: Wow, to ja na przykład mam żonę i tak czułem ostatnio, że tak żyję jakby w takim związku jednopłciowym, nie? Teraz już wiem dlaczego.
0: Dlaczego?
1: No bo się częściej spotykam z kolegami, nie? Znaczy teraz już mam zgodę i mogę się

0: najwięcej Davida Guetty po południu. 21 minut i godzina 13, a dzisiaj gorące południe jest po południu, a będzie jutro tak jak na północy dzisiaj.
1: Czyli chłodno.
0: Też na południu. Prognoza pogody, którą musicie poznać. Żeby wiedzieć, jak się jutro ubrać. Wiadomo, dbamy o was. Jesteśmy ekipa Maxa, razem ją tworzymy. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę.
2: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
4: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 92 FM.
1: Still hold me better at night. A weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Na dziś prognozowanych jest 27 kresek i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Kreski na termometrach spadną dopiero wieczorem i ta noc też ma być całkiem ciepła, ale niestety czekają nas dosyć intensywne opady deszczu. Na półmetku tygodnia nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia czy senności. Biometr ma na nas całkiem dobry wpływ. Korzystajcie z pogody, tym bardziej, że jakość powietrza, szczególnie na obrzeżach miasta, jest teraz bardzo dobra.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem w

0: Hity na maksa i najważniejsze informacje macie w popołudniu RMF Max.
1: No i niestety doszło do wypadku pociągu Intercity w miejscowości Sokolniki Suche koło Radomia. Wszystkie ważne informacje, które musicie w tej sprawie poznać, będą we fleszu za 4 minuty o 13. Zostańcie na szczegóły. Jedźcie bezpiecznie.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
4: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą play and learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
7: 6 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
8: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Mamy 13 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Flesz o 13 zaczynamy od wypadku na torach na Mazowszu. W Sokolnikach pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Są spore utrudnienia. Ruch na trasie Przysucha - Wieniawa został wstrzymany.
6: Na linii kolejowej 22 między Wolanowem a Przysuchą, czyli mówimy o powiecie przysuskim, w miejscowości Sokolniki Suche, na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W ten samochód wjechał rozpędzony pociąg osobowy Koziołek. Relacji Szczecin-Lublin wykoiła się lokomotywa i pierwszy wagon.
5: Jak dodaje Krzysztof Berenda, na miejscu pracują służby.
4: To jest RMF Max Włocławek.
5: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni informuje o zamknięciu ulicy Starodębskiej we Włocławku od ulicy Wolność do ulicy Okrzei od 10 do 15 września. Zamknięcie spowodowane jest budową sieci ciepłowniczej oraz przyłącza do jednego z budynków. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o korzystanie z objazdów. Prace potrwają do 15 września. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Po południu wyjeżdżamy poza Włocławek i zaglądamy do Lipna. 18 września ruszy tegoroczna odsłona przeglądu twórczości filmowej Pola i inni. Krótko o tym powie Wam nasz reporter Bartku.
7: W trakcie festiwalu po raz kolejny zostaną wręczone politki. W tym roku statuetki odbiorą Ewa Braun i Magnus von Horn. Ewa Braun to wybitna scenografka oraz kostiumolożka. Jest laureatką Oscara za dekorację wnętrz do filmu Lista Schindlera. Magnus von Horn to szwedzko-polski reżyser i scenarzysta. Ma na swoim koncie takie filmy jak Intruz czy Dziewczyna z igłą.
5: Tyle od naszego reportera Bartka Sekleckiego. Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się 18 września w Lipnowskim Kinie na Wojka. Start o godzinie 16:30. Młodzi sportowcy wracają do gry. Włocławski Szkolny Związek Sportowy oficjalnie rozpoczyna nowy sezon. Już niebawem na włocławskich boiskach i halach odbędą się pierwsze w tym roku szkolnym turnieje i zawody dla dzieci i młodzieży.
8: Dla dzieci i młodzieży często jest to okazja do zdobycia pierwszych dyplomów, medali oraz pucharów, a być może rozkręcenia tej przygody ze sportem.
9: Tak, jak pan powiedział, no dzięki Urzędowi Miasta Włocławek otrzymujemy pieniążki, za które możemy kupować medale, nagrody, czy sponsorować wyjazdy na zawody wojewódzkie, także na pewno fajne doświadczenie, a dla dzieci zabawa i no chęć nawyku tego sportu.
5: Mówił Damian Sidwa z Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Sprawdzamy dla Was, co słychać w okolicy. Tradycyjne darcie pierza i regionalne smaki. W tę niedzielę Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłupce zaprasza na ostatni w tym sezonie festyn folklorystyczny. Na gości czekać będą stoiska z rękodziełem i lokalnymi przysmakami.
10: Festyn będzie odbywał się od godziny 15 do 18, czyli występy i warsztaty, ale twórcy ludowi będą już na Państwa czekać od godziny 13.
5: Mówiła Beata Wąsik z Włocławskiego Muzeum.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
5: To przyjemna środa na całych Kujawach. Na termometrach mamy teraz 27 stopni. Dzisiejsze ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i warunki biometeo będą dla nas sprzyjające. Podmuchy wiatru nie powinny za bardzo dokuczać pieszym. Osiągają około 30 km na godzinę. Przypominamy o całkiem ciepłej, ale deszczowej nocy. Nie są też wykluczone lokalne burze. Od jutra ochłodzenie i to spore. Słupki i rtęci dojadą maksymalnie do 18 kreski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
12: W dzień urody pięknie Was witamy.
13: Co macie w sobie takiego super pięknego, ale jeszcze nikt tego nie odkrył?
12: No i do tego właśnie są głosówki. Żeby za pomocą głosóweczki na naszym Messengerze coś nagrać. Co macie takiego w sobie pięknego, ale nikt jeszcze tego nie odkrył.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Hipnotyzująca jest ta piosenka, to jest Jennifer Lopez i to był Alok i przepraszam, czego się pani śmieje.
1: Przepraszam.
0: Bo to jest rzecz, o której kręci się w głowie i nasz urodzinowy deszcz nagród i hity na maksa, które lecą waszym popołudniowym i wszystko gra.
1: Mamy dla was super propozycję. Tak. Jedno zgłoszenie i szansa na dwa finały.
0: Ho-ho!
1: Taka opcja w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu dzisiaj 3000 zł.
0: No i teraz uwaga. Max, takie zgłoszenie leci na numer 7327. I jak wygracie, to sobie zatańczycie właśnie do tej melodii. Max 7327. Warto się zgłaszać właśnie teraz.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
3: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
4: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Włocławek 89,2 FM.

0: Wiecie, jak bardzo wzdycham. Takie rzeczy dzieją się nie tylko w dzień urody, codziennie na antenie RMF Max.
1: Ale dzisiaj wyjątkowy festiwal piękna mamy dla was w popołudniu RMF Max i otwiera go Adam.
2: Co jest we mnie najpiękniejszego? Otóż kebab. Tak, kebab, który właśnie przed chwilą zjadłem.
0: Tak, Adam z szacunku do piękna nawet pogryzł. Tak,
1: a się nie podzielił.
0: Troszeczkę tylko. No. Piotr.
3: Najpiękniejszy to ja mam głos do śpiewania, tylko nikt go nie dostanie oprócz mnie.
0: Na szczęście masz nas, Piotr. Max. Shakira i Piotr. Shakira bardziej słychać.

0: Godzina 15. Jak dzisiaj będziecie przychodzić koło szafy, no, to uważajcie, bo będzie słychać, jak ktoś tam w środku szeleści. To będą szeleścić jesienne kurtki, które się cieszą, że jutro będą znowu ubierane.
1: Co szykuje dla nas pogoda i dlaczego matko jedyna, to usłyszycie za moment w prognozie. Bądźcie blisko. Reklama.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
4: Chciałbym jechać, ale te koszty.
3: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
4: Serio?
3: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
4: Gdzie to znaleźć?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Wątarski, autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek, Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
8: Skoda.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Popołudniowa temperatura w regionie osiągnęła swój maks i to aż 27 kresek. Przypominamy, że noc i tym razem nie będzie zbyt chłodna. Czekają nas okolice 15, ale za to ma intensywnie popadać. Nad miastem obserwujemy sporo błękitu i tak właśnie będzie do samego wieczora. Meteopaci nie mogą narzekać na zmęczenie czy senność. Warunki biometeo są sprzyjające, a ciśnienie mamy wysokie. Pamiętajcie, że jutro pojawi się trochę więcej chmur i przyjdzie do nas ochłodzenie.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś z Twoim.

0: bardzo ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mają w pracy fotel na kółkach. Mm-hmm. To teraz jest idealna piosenka, żeby w jej rytmie na tym fotelu na kółkach tak delikatnie się przesuwać. Przesuwać w kierunku wyjścia.
1: Irek to sprawdził, nikt nie zauważy, tylko musicie z wyczuciem. Będziemy jutro.

0: Reklama. Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
1: Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 6 150 000 złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Mamy 15 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Zmarła jedna z osób najciężej rannych w wypadku na torach na Mazowszu, potwierdził Robert Czerwiński z prokuratury w Radomiu. Przypomnijmy, przed południem w Sokolnikach Suchych pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób, poszkodowanych zostało 27, trafiło do szpitali. Akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
4: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do świetlicy miejscowości Skrzynno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
3: Powiedział kapitan Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej w Przysusze.
2: To jest RMF Max Włocławek.
3: Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Biegowe święto we Włocławku. W niedzielę 4 października odbędzie się 13. edycja półmaratonu włocławskiego, która przyciągnie do stolicy Kujaw zawodników z całej Polski.
5: Wybiegamy ze stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam po tych okolicznych ulicach krążymy, wychodzimy na Królowej Jadwigi, przebiegamy oczywiście terenem południa. Przypomnę, że na 5., 10. i 15. kilometrze są, tak jak nazywają to biegacze, wodopoje.
3: Mówił Marek Wudecki z Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra. Zmieniamy temat. Przed nami Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej. Od 14 do 17 października Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na cykl wyjątkowych spotkań autorskich. Nasze miasto odwiedzą w tych dniach znane osobistości ze świata kultury, a wśród nich Krzysztof Materna czy Izabela Trojanowska. Wstęp na te wydarzenia będzie wolny. Szykują się gorące koszykarskie tygodnie. Anwil Włocławek szlifuje formę i rusza na międzynarodowe parkiety. W najbliższy piątek i sobotę, 11 i 12 września, Rottweilery zaprezentują się na turnieju w chorwackim Splicie. Z kolei już tydzień później kibiców czekają regionalne emocje. Włocławianie staną do walki o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na koniec tego flesza zostajemy w temacie sportu i przenosimy się na lokalne boiska piłkarskie. Zawodnicy lidera Włocławek szlifują formę przed kolejnym starciem w klasie okręgowej. Krótko o szczegółach powie Wam reporter RMF Max.
6: W piątej kolejce klasy okręgowej lider zagra u siebie ze startem stawki. Przed własną publicznością ekipa z Włocławka powalczy o drugą wygraną w sezonie. Nie będzie o to łatwo, ponieważ Start to jedyna drużyna, która może się pochwalić kompletem zwycięstw. Mecz lidera Włocławek ze startem stawki zostanie rozegrany w piątek, 11 września. Pierwszy gwizdek sędziego o 17:30.
3: Tyle od Bartka Sekleckiego. A jeszcze dziś na murawę wybiegną piłkarze Włocław i Włocławek. O 18:00 trójkolorowi rozpoczną zaległy mecz z Kujawianką Izbica Kujawska.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowe RMF Max. Dzisiaj drugi z trzech dni pierwszej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się spotkania Liverpoolu z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem. Oba mecze o 21:00. Dziś gra także Barcelona, zmierzy się z Feyenoordem, z kolei PSG zagra ze Slovan Bratysława. Rusza też nowy sezon Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W nowej formule zamiast dwóch grup jest sześć, a każda liczy po cztery zespoły. Industria Kielce. Rywalizacja rozpocznie o 18:45. Od domowego meczu ze szwajcarskim Klins.
1: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów. Może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji, ale mam nadzieję, że punkty zostaną w hali Legion.
0: To Piotr Jędraszczyk z Industrii. O 20:45 z francuskim Nantes zagra Orlen Wisła Płock.

0: Późne popołudnie na Kujawach zapowiada się na całkiem pogodne. W regionie nie pojawi się ani jedna większa deszczowa chmura. Przypomnijmy, że opady napłyną do nas dopiero w nocy. Na termometrach widzimy 27 stopni. Wychodzimy na świeże powietrze, którego jakość jest teraz całkiem dobra. Kolejna kawa nie będzie Wam potrzebna. Ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo nadal mamy sprzyjające. Od jutra ochłodzenie, max 18 w cieniu.
1: Ale wam taki banger zaraz zagramy, że wam kapcie pospadają.
2: Totalnie pospadają, ale trzeba się teraz jeszcze trzymać mocno, bo to dopiero po 15 w RMF Max. Jeszcze kawałek tej środy przed nami, a tutaj Siwek i Borycka, witajcie.
1: Tak jest, trzymajcie się kapci, dzwońcie do babci, jesteśmy z wami.

0: Kaigo za nami w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: I teraz jest moment, żeby zapiąć pasy, ale odpiąć wrotki, bo jak wracacie z pracy, to szybkę można trochę uchylić. I ten włos niech się rozwieje.
0: A łokieć niech lekko wystaje. Niech tam lekko go wiatr muśnie, nawet jeżeli jest lekko przesuszony. Drodzy Państwo, bo to jest Coolio i Gangsta's Paradise. Taki klasyk dla Was wygrzebujemy. No to mała ciekawostka, to numer, który jest i tak reworkiem.
2: Tak, nuty z
0: 76 roku Stevie'ego Wondera. I Coolio wziął to na warsztat, a piosenka jest do filmu Młodzi Gniewni.
2: Tak, pewnie kojarzycie Michelle Pfeiffer z tamtych czasów. Pamiętajcie, żeby smarować łokcie i bawcie się dobrze. Coolio i Gangsta's Paradise.
0: 15.11, takie klasyki tylko w RMF Max.

0: Lykeli ma coś w sobie. To jest piękny numer razem ze Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max. Jak dzisiaj słuchaliście nas w ciągu dnia, to wiecie na pewno, co się dzieje. 10 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w urodzinowym deszczu nagród, a za odebranie telefonu nawet 3 tysiące złotych. A jak włączyliście radio teraz, no to macie farta generalnie, bo runda bonusowa teraz rusza.
1: Ale fart.
0: Ale fart.
1: Fart jak nie wiem. I uwaga, bo wy wiecie, że my lubimy mnożyć i my tym razem, uwaga, mnożymy razy 600.
0: Wow! Coś niesamowitego. 600 SMS-ów my dostajemy, kiedy ty wysyłasz jeden z hasłem MAX na 7327 za 369. Będzie okazja powalczyć o 10 koła dzisiaj u nas w finale, ale przypominam, za samo odebranie telefonu już 3000 zł.
1: No tak, bo to środa już.
0: To już środa.
1: To już trójka w takim razie za odebranie. Jutro będzie czwórka, ale na razie trójka za samo odebranie. Grajcie śmiało, mnożymy razy 600.
2: MAX. Reklama. Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
11: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
12: A co ten projekt oferuje?
11: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
12: Gdzie dowiem się więcej?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
12: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
13: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
14: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: Za każdym razem ten numer tak mnie trochę jednak tyka w serduszko.
1: Jest ATV. W nim coś absolutnie klimatycznego,
0: tak, robi takie gili-gili w serduszko robi. No słuchajcie, w 3:30 my się jeszcze ogarniamy w pracy, wy pewnie jeszcze też ostatnie rzeczy, ja przyglądam właśnie maile i słuchaj, Michał, mamy szkolenie. Niedługo?
1: Aha.
0: Z zarządzania stresem.
1: Z zarządzania stresem.
0: Tak jest napisane w mailu.
1: To ja szkolenia nie potrzebuję, ja potrafię zarządzić stres. Zarządzam stres. I jest stres.

0: Jedziemy, jedziemy, za 20 minut już niecałe będzie 16, a my jeszcze za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, bo od jutra już ma być chłodniej w całej Polsce.
1: Dziś podobno ostatni ciepły dzień, ostatni dzień lata, cieszcie się nim, ja dostałem właśnie chyba powiadomienie. O, chyba na trawkę jedziemy po programie.
2: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
5: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
9: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
10: I po reklamie.
11: Marek.
12: Zuśka.
13: Hey, it's Shakira.
14: Hey, it's Somber.
15: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Włocławek 89,2 FM.
18: Późne popołudnie na Kujawach zapowiada się na całkiem pogodne. W regionie nie pojawi się ani jedna większa deszczowa chmura. Przypomnijmy, że opady napłyną do nas dopiero w nocy. Na termometrach widzimy 27 stopni. Wychodzimy na świeże powietrze, którego jakość jest teraz całkiem dobra. Kolejna kawa nie będzie Wam potrzebna. Ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo nadal mamy sprzyjające. Od jutra ochłodzenie, max 18 w cieniu.

0: Margaret, tak trochę w klimacie lat 80. Lubię te syntezatorki. Fajnie to brzmi w nowym numerze Prima Ballerina w RMF Max za 6 minut czwarta, a Michał już po rozpoczęciu Ligi Mistrzów tegorocznym, tak?
1: Ale to jest duży dzień w życiu ludzi, niektórych. Ja wiem, że nie wszystkich, ale niektórych tak, moim na pewno i wielu z was pewnie też, słuchaczy RMF Max, ale taką myślą się chciałem z wami podzielić na podstawie tego wczorajszego doświadczenia z Ligą Mistrzów.
0: Tak.
1: To znaczy obejrzałem mecz, studio po meczu, a potem jeszcze skróty po studiu po meczu. I to już tak było w pół do pierwszej. I taka myśl mnie naszła, słuchajcie, że im później pójdziesz spać, tym krócej będziesz spać.
0: Niesamowite.
1: Pomyślcie o tym.
0: Są konsekwencje.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: I po reklamie.

0: 99.2 FM.
1: Mamy 16 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, która dotknęła 60 tysięcy pasażerów.
2: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych, wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią, drugą tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat.
1: O czym informował Bogdan Frymorgan.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: W popołudniowych godzinach szczytu sprawdzamy, co dzieje się na ulicach Włocławka. Dłużej poczekacie na Tamie, moście Łęckiej, Alei Chopina, Wojska Polskiego, a także na Brzeskiej. Jak zwykle o tej porze mamy spory ruch na Okrzei, Wroniej, Falbance czy ulicy Kaliskiej. Kierowcy wolniej jeździmy po Alei Kazimierza Wielkiego i Alei Królowej Jadwigi. Warunki drogowe są bardzo dobre, ale tak czy inaczej, pamiętajcie o ograniczeniu prędkości. Jak wiecie, z naszych fleszy niemal 3,5 tysiąca kasków rowerowych trafi do uczniów z Kujaw i Pomorza. To w ramach rządowej akcji Kask dla Młodego Rowerzysty, finansowanej przez resort infrastruktury.
3: Będziemy włączać kaski dla dzieci, które zdały na kartę rowerową, które ukończyły klasę czwartą i pod koniec klasy czwartej miały taką możliwość, żeby ten egzamin zaliczyć. To jest porozumienie ministra infrastruktury i ministra edukacji narodowej i w wyniku tego porozumienia zakupiono kaski dla dzieci w całej Polsce.
1: Mówiła kurator oświaty Grażyna Dziedzic. Zmieniamy temat. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanico szykuje kolejną akcję dla mieszkańców Włocławka. W październiku ruszy zbiórka niepotrzebnej odzieży oraz tekstyliów. Krótko o tym powie wam nasz reporter.
4: 10 października załoga PGK Sanico zamelduje się na osiedlach Południe oraz Michelin. Tydzień później odzieży oraz tekstyliów będą się mogli pozbyć mieszkańcy Zazamcza oraz Zawiśla. 24 października zbiórka zawita do Śródmieścia, a także na osiedle Kazimierza Wielkiego. Szczegółowy harmonogram październikowej akcji znajdziecie na facebookowym profilu Sanico.
1: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Na koniec flesza propozycja na niedzielne przedpołudnie dla najmłodszych wrocławian. Teatr Impresaryjny zaprasza na klasyczną, baśniową opowieść. W najbliższą niedzielę 13 września o godzinie 11 na scenie zobaczymy spektakl Jaś i Małgosia.
5: 13 września zapraszamy najmłodszych widzów w ramach naszych niedzielnych spotkań familijnych na spektakl Jaś i Małgosia. Spektakl o godzinie 11. Jest to adaptacja bajki o Jasiu i Małgosi przygotowana przez Teatr Jacha.
1: Mówiła Monika Budzeniusz z Teatru Impresaryjnego we Wrocławku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: Nad niemal całymi Kujawami nadal możemy obserwować sporo przejaśnień. Korzystamy z pogody. Temperatura spadnie późnym wieczorem. Póki co mamy jeszcze 26 kresek. W nocy czekają nas okolice 15, ale wtedy ma dosyć intensywnie popadać. Biometr cały czas powinien nam sprzyjać, ciśnienie będzie wysokie. Przypominamy wam, że od jutra będzie już sporo chłodniej. Czeka nas max 18 w cieniu. Weekend pogodny, ale nie za ciepły.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
7: 16 godzina, jaka jest, każdy widzi i wie, że czasem jeśli trzeba jeszcze w tej pracy trochę wytrzymać, to jest ciężko, ale będziemy mieli dla was za chwilę mowę motywacyjną, tak się umówiliśmy dzisiaj.
8: A rzeczywiście, już zapomniałem o niej, już się zdemotywowałem.
7: Warto zostać z RMF Max, tutaj kanał nadawczy Siwek i Borycka, cześć.
8: Siemano.

0: Taylor Swift powoli kończy, a my, kochani, mamy dla was pewien ważny przekaz.
1: Pomyśleliśmy, że o tej porze przyda się mowa motywacyjna dla wszystkich, którzy na wyjście z pracy jeszcze czekają, jeszcze mają te ostatnie chwile przed sobą. Kochani, wiemy, że jest ciężko, ale ile już za tobą? Poranne wstawanie, spotkanie, które mogłoby być mailem. I ten typ ze szkolenia, który miał tylko jedno pytanko, ale odpowiedziałeś na nie.
0: Ale dałeś radę, przetrwałeś.
1: Dałeś radę.
0: Szef zadzwonił, nie odzwaniaj. Po prostu.
1: To już za późno, pamiętaj. Jesteś zwycięzcą już teraz. Nie musisz zmieniać świata i otwierać kolejnego Excela. To już koniec. Koniec na dziś. Wystarczy, że wyjdziesz z pracy i nie obejrzysz się za siebie.

0: Mamy nadzieję, że pomogliśmy. Dove Dogs, How Does It Feel w RMF Max. Coraz bliżej wyjścia z pracy, ale coraz bliżej też bardzo przyjemnych rzeczy, bo za chwilę finał kolejny naszego urodzinowego deszczu nagród.
1: 3000 zł rozdamy komuś, kto odbierze telefon, a mam nadzieję, że tak się właśnie wydarzy. W dzisiejszym finale urodzinowego deszczu nagród zostańcie z nami, być może to wam za chwilę będzie wibrował lub dzwonił telefon.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Rozkład jazdy o tej porze jest znany. Jazda z nagrodami. Urodziny RMF Max się zbliżają i w związku z tym urodzinowy deszcz nagród. 30 koszy, w nich nawet 10 tysięcy złotych. No i jeszcze kasa za odebranie telefonu, więc chyba pora dzwonić.
2: Rozlosowany telefon, dostarczyła nam go do studia oficjalnie pani Ola jak zawsze, więc dzwonimy, wykręcamy numer i będziemy czekali 6 sygnałów. Jeżeli w ciągu tych 6 sygnałów ktoś odbierze telefon, dzisiaj 3 kafle za to.
3: 3 kafle za samo odebranie telefonu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: RMF Max z tej strony, urodzinowy deszcz nagród, taka zabawa. Kto po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, Tomek.
2: Cześć Tomek, tu Michał i Justyna. Wiesz, że za samo odebranie telefonu w tym momencie właśnie zarobiłeś 3000 zł?
4: No super, super.
2: Tomek, to nie jest żart.
1: Tomek, gdzie ty jesteś? Bo tak widzę, że bardzo powściągujesz emocje.
4: Jeszcze jestem w pracy.
1: No to wszystko jasne, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilę, bo temat jest poważny do obgadania, bo słuchaj, te 3000 złotych wygrywasz za samo odebranie telefonu, ale teraz jest jeszcze szansa powalczyć o 10 tysięcy złotych, które kryje się w jednym z 30 naszych urodzinowych koszy. W tych koszach też PS5, hulajnogi elektryczne, Instaxy, Nutribulety, więc nagród jest sporo. Jest też wspomniane 10 tysięcy złotych, tylko że żeby o te kasy powalczyć i o te nagrody, to musiałbyś zrezygnować z tych 3 tysięcy, które zarobiłeś. Nie jest to łatwa decyzja, myślę, że też bym się musiała trochę zastanowić, ale no coś trzeba zrobić, Tomek.
4: A coś intuicja mi podpowiada, żebym wziął 3000.
1: Jesteś no pewien?
2: Teraz pytanie, czy podążysz za tą intuicją?
4: No chyba tak, bo nic innego nie wymyślę.
2: Bo wiesz, Tomek, jeżeli dzisiaj ci już szczęście dopisało tak, że zadzwoniliśmy, to może to jest twój, jak to się mówi, lucky day.
4: A tylko w jednym koszu jest 10 tysięcy?
2: Tylko w jednym.
1: Tak.
4: To nie, to wezmę te 3000.
2: Tomek, 3000 są twoje.
4: Fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo się cieszę.
2: Tomek, poczekaj, bo czy tam w robocie ktoś obok ciebie dzisiaj zarobił 3 kafle?
4: Myślę, że nie.
2: Ja też myślę, że nie.
1: Też myślę, że nie, bo to nie jest aż tak szybkie i tak łatwe, ale może być tak łatwo w RMF Max, więc daj znać tam teraz znajomym w pracy, że warto się zgłaszać. Jest jeszcze szansa, słuchaj Tomek, że zadzwonimy do ciebie nawet w piątek, bo każdy SMS wysłany z hasłem Max na 7327 za 69 bierze udział w dwóch losowaniach, czyli ty tak jak dziś wygrałeś, ale może też wygrasz w piątek, albo ktoś z twoich znajomych w pracy wygra w piątek, więc warto.
2: Więc jeżeli tak jak Tomek chcecie mieć możliwość wstać w robocie, powiedzieć, wiecie co? Ja wychodzę, to ślijcie śmiało Max na 7327 za 3,69. Tomek, a tobie gratulujemy, jesteś 3000 zł bogatszy.
4: Dziękuję. Bardzo fajna wiadomość na popołudnie.
0: Max. Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: lubimy nówkę zasunąć w playliście w RMF Max. To rzeczywiście było nowe i tego, myślę, możecie się trochę częściej spodziewać u nas, tak, w playliście.
1: No będzie nowe jeszcze przez chwilę na pewno. To potem już będzie stare.
0: Potem tak.
1: Taka kolej życia jest.
0: Jak przestanie być nowe, to wtedy będzie już nie nowe. To był Robin Schulz i Take It Slow, a zaraz nowa, uwaga, świeżutka prognoza pogody. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
20: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Nad niemal całymi Kujawami nadal możemy obserwować sporo przejaśnień. Korzystamy z pogody. Temperatura spadnie późnym wieczorem. Póki co mamy jeszcze 26 kresek. W nocy czekają nas okolice 15, ale wtedy ma dosyć intensywnie popadać. Biometr cały czas powinien nam sprzyjać, ciśnienie będzie wysokie. Przypominamy wam, że od jutra będzie już sporo chłodniej. Czeka nas max 18 w cieniu. Weekend pogodny, ale nie za ciepły.

dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję. Pozdrawiam.

0: To ja tylko ciężko westchnę na te twoje piękne śpiewy. Za chwilkę będzie 17, kochani. To już moment dla tych, którzy wychodzą z pracy, żeby zrobić takie głośne wii i po prostu zostawić wszystko za sobą. A my po 5 wjeżdżamy z zagadkową środą.
1: No co, ja śpiewać nie mogę, a ty możesz robić wii? Co to jest za niesprawiedliwość? Nie podoba mi się to.
2: Reklama. Chery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
3: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od 2 roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 6 150 000 złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Yeah.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Mamy 17. W RMF Max Włocławek pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. W popołudniowym fleszu informacja dla tych, którzy mają w planach odwiedzić Mediolan. Miasto po raz kolejny zdobyło tytuł najdroższego miejsca do życia we Włoszech. Złudzenie nie pozostawia raport Organizacji Obrony Praw Konsumentów. Pod jego lupą znalazło się 20 produktów spożywczych i 13 usług. Wśród nich ceny w barach, u fryzjerów, w pizzeriach, u weterynarzy, dentystów i w kinach. Ten koszyk kosztuje w Mediolanie 693 euro. Natomiast w Neapolu, który jest najtańszym miastem we Włoszech, 402 euro. Wysokie w Mediolanie są także ceny wynajmu pokojów i mieszkań. Wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje od 700 do 850 euro miesięcznie.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia we Włocławku. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dołączył do platformy usług inteligentnych, co pozwoli na wdrożenie nowoczesnych systemów cyfrowych w lecznicy. Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej ma przyspieszyć diagnostykę i ułatwić codzienną pracę personelu medycznego.
2: W uproszczeniu oznacza to, że wykonane w naszym szpitalu badanie obrazowe będzie mogło być bezpiecznie przekazane do systemu, w którym algorytm właśnie sztucznej inteligencji przeanalizuje dane i przedstawi lekarzowi dodatkowe informacje, które mogą pomóc w ich ocenie.
1: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala. Opuszczamy Włocławek i zaglądamy do sąsiedniego Lipna, gdzie szykuje się wyjątkowe święto kina. Już 18 września rusza kolejna odsłona przeglądu twórczości filmowej Pola i inni. Wydarzenie upamiętnia urodzoną w Lipnie gwiazdę kina niemego Pole Negri. Informacje w pigułce na ten temat zebrał dla Was nasz reporter.
3: W trakcie festiwalu po raz kolejny zostaną wręczone politki. W tym roku statuetki odbiorą Ewa Braun i Magnus von Horn. Ewa Braun to wybitna scenografka oraz kostiumolożka. Jest laureatką Oscara za dekorację wnętrz do filmu Lista Schindlera. Magnus von Horn to szwedzko-polski reżyser i scenarzysta.
1: Tyle od naszego reportera Bartka Sekleckiego. Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się 18 września w lipnowskim kinie na Wojka. Start o godzinie 16:30. Włocławska Sowa kończy pierwszy rok. O tym jeszcze szybko na koniec popołudniowego flesza. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności w Centrum Kultury Browar B obchodzi swoje pierwsze urodziny. Świętowanie zaplanowano na poniedziałek, 21 września w godzinach od 11 do 16.
4: Przypomnę, że to był pomysł pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, rozmowy z ministerstwem. Nasza determinacja, żeby tę strefę tutaj uruchomić, udało się i ona świetnie funkcjonuje.
1: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: To późniejsze popołudnie jest jeszcze bardzo przyjemnie. Słupki rtęci na termometrach pokazują około 25 stopni. W nocy temperatura nie będzie zbyt niska, spodziewamy się 15, ale ma padać momentami bardzo intensywnie. Nie są też wykluczone burze. Jutro już ochłodzenie, 18 kresek na całych Kujawach. Obecnie nad regionem powinniśmy mieć raczej umiarkowanie pochmurne niebo. Aura nadal sprzyja spacerom czy rowerowym wypadom. Weekend najpewniej będzie już w kratkę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: Po 17 w RMF Max wciąż siwek i borycka. Jeśli czujecie gdzieś tam w głowie takie uciskanie, to może być to słynne ciśnienie, ale to też mogą być takie swędzące neurony już czekające na zagadkową środę.
7: Może być tak, że one się już przyzwyczaiły i one już wiedzą, że trzeba się te chwile wysilać.
6: Tak. Max. Zagadka za moment, a tymczasem jeszcze troszkę można się pobujać na wyjściu z pracy.
7: Neurony wrzućcie jeszcze na luz, słyszymy się za 5 minut.

0: Out of Touch to United Nations w RMF Max na 9 po 5.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Ja cały czas nie mogę się nadziwić, jak to jest, że co tydzień losuje się trudne, ale cóż, taki już los zagadkowych środowiczów, którymi jesteśmy dziś wspólnie. Zagadkowa środa i zagadka środowa przed wami.
0: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? No i pytanie, co odpowiedział mechanik?
2: Co odpowiedział mechanik? To jest znowu zagadka z życia wzięta. Proszę bardzo, zapraszam do dyskusji i Messenger RMF Max. Tam głosówkami odpowiadacie na naszą dzisiejszą zagadkę.
0: Tak, potrzebujemy dobrych detektywów, a wiemy, że potraficie co nieco, bo to już nie pierwsza zagadkowa środa przecież w RMF Max, więc dajcie znać szybciutko. Przypominam zagadkę. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
2: Głosówki na Messenger RMF Max.

0: Tobi Romeo naładował nas energią, a my wracamy do zagadkowej środy.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pierwsze poszlaki od detektywów RMF Max już się pojawiły, ale przypomnę jeszcze zagadkę. Jakbyście dołączyli, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. Uwaga! Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400 zł. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Dobrze, może pan jechać. Do widzenia.
2: Ale by były jajca. Słuchaj, jakbyśmy powiedzieli, że to jest poprawne rozwiązanie.
0: Ale to byłaby to nie jest tak. Powiedziałbym, że byłaby to heca.
3: No jak to co? Powiedział jeździć, obserwować. Jak każdy szanujący się mechanik.
0: Dobra, czuję, że zaczynamy budować mechanika perfekcyjnego.
4: U mnie działa.
0: Oho, mamy. Tak. Bingo się zbiera.
5: Gwarancja do bramy i się nie znamy.
0: I mamy bingo!
2: Mamy bingo mechanika, ale cały czas szukamy jeszcze poprawnej odpowiedzi na zagadkę. Za chwilę rozwiązanie, więc jest jeszcze szansa się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max. Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód, a co odpowiedział mechanik?

0: Czas na rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Paweł pojechał do warsztatu. Okazało się, że ma problem z kołami, a naprawa każdego z nich będzie kosztowała 200 zł. Zaskoczony Paweł zapłacił ostatecznie 400. Zapytał, jak tam mój samochód? A co odpowiedział mechanik?
3: Nie dość, że panu 4 koła zrobiliśmy za połowę ceny, to jeszcze katalizator wycięty.
2: To też jest jedna z moich ulubionych odpowiedzi dzisiaj, no.
4: 200 jeszcze doliczyłem, ponieważ musiałem podpiąć komputer.
2: Tak. No tak, no koniecznie.
0: No nie no, jak komputer został podłączony, to pewnie, że 200. To jeszcze pisiąt na piwku by wypadało.
2: No przynajmniej.
0: Ale padły też poprawne odpowiedzi, bo te dwie poprawne nie były, choć były wspaniałe, kreatywne i piękne.
2: Tak,
0: dziękujemy,
2: one dostały
0: wam za nie.
2: Order z ziemniaka od kanału nadawczego RMF Max. Michał i Justyna, przyznajemy takie ordery.
0: Ale
2: gratulacje.
0: Ta odpowiedź, której naprawdę szukaliśmy, padła wielokrotnie.
2: Order z ziemniaka od kanału nadawczego RMF Max. Michał i Justyna, przyznajemy takie ordery.
0: Ale
2: gratulacje.
0: Ta odpowiedź, której naprawdę szukaliśmy, padła

0: Ja jestem osobą, która raczej szybko się nudzi rzeczami, ale ten numer... To nie jest ten przypadek. Świetny Tame Impala i Dracula w RMF Max.
1: A ja jestem osobą zapowiadającą prognozę pogody.
0: Cześć osobo.
1: Zapowiadam prognozę pogody.
2: Reklama. Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
3: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Włocławek 89.2 FM.
4: To późniejsze popołudnie jest jeszcze bardzo przyjemnie. Słupki rtęci na termometrach pokazują około 25 stopni. W nocy temperatura nie będzie zbyt niska, spodziewamy się 15, ale ma padać momentami bardzo intensywnie. Nie są też wykluczone burze. Jutro już ochłodzenie, 18 kresek na całych Kujawach. Obecnie nad regionem powinniśmy mieć raczej umiarkowanie pochmurne niebo. Aura nadal sprzyja spacerom czy rowerowym wypadom. Weekend najpewniej będzie już w kratkę.

0: Mówi to The Sun, czyli w kierunku słońca się poruszamy i o to chodzi, słuchajcie, bo już to słońce weekendu nam powoli wstaje na horyzoncie. Ładnie? Ładna przenośna?
1: Proszę taka... bardzo, Juliusz Słowacki zawitał do studia. Dzień dobry, bardzo
0: dzień
1: nam
0: dobry.
1: Miło.
0: Akurat chodziłam do liceum imienia Juliusza Słowackiego, także cieszę się, że jego część we mnie żyje.
1: Tak, ewidentnie.
0: W jakiś sposób.
1: Czuć ją.
0: To dziękuję.
1: Siwek i Borycka, dzięki za dziś, do usłyszenia. Już teraz graba w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
7: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
8: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
9: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Sprawdzamy dla Was na bieżąco, co dzieje się w okolicy. Ciekawa propozycja dla dorosłych włocławian. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zachęca do udziału w warsztatach malowania wzorów fajansowych. Zajęcia zostaną zorganizowane w sobotę, 26 września w zbiorach sztuki, a poprowadzi je malarka fajansu Grażyna Glonek.
2: Wydarzenie idealnie wpisuje się w festiwal fajansu, który będzie trwał między 25 a 27 września. Dlatego dla naszych dorosłych artystów stworzyliśmy takie warsztaty, które odbędą się w sobotę 26 września w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Warsztaty są inspirowane naszą wystawą czasową Elżbieta Piwek-Białoborska 1922-1989, ceramika, forma, dekoracja.
1: Mówiła Kalina Ciesielska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dzisiaj w RMF Max mamy dobre informacje dla włocławskich grzybiarzy. W okolicznych lasach pojawiły się pierwsze okazy, a wśród nich m.in. borowiki, kurki czy kanie.
3: Mamy już pierwsze grzyby w naszych lasach, dosyć długo żeśmy czekali na nie, niemniej z pierwszymi dniami września pojawiły się i są. Możemy zbierać borowiki, podgrzybki, kanie, pieprznik, czyli kurkę. Tych grzybów nie jest co prawda w tej chwili zbyt dużo, niemniej każdego dnia ich jest coraz więcej. Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywności, do wyjścia na grzyby. Grzyby to nie tylko sam zbiór grzybów, to również wypoczynek, to również relaks, to również spotkanie z naturą.
1: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Ponad 6 milionów złotych na Wasze pomysły. We Włocławku rusza budżet obywatelski na 2027 rok. Wnioski będzie można składać internetowo od 14 do 30 września. Żeby zgłosić projekt sportowy, społeczny czy inwestycyjny, potrzebujecie wsparcia zaledwie 5 mieszkańców. Więcej o tym przeczytacie na włocławek.eu. Zgubiony telefon, portfel albo klucze? Jest duża szansa, że czekają na właściciela we Włocławskiej Straży Miejskiej. Przy ulicy Bojańczyka działa Biuro Rzeczy Znalezionych.
4: Krótki poradnik. Jak należy się zachować, gdy na ulicy znajdziemy, dajmy na to, klucze, telefon czy właśnie portfel?
5: No cóż, jeśli znajdziemy taką rzecz na samej ulicy, na chodniku, gdzieś na jakimś skwerze, deptaku, taką rzecz powinno się niezwłocznie dostarczyć do Biura Rzeczy Znalezionych.
1: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Zmieniamy temat. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej uruchomiło zapisy na warsztaty pod hasłem Rodziny dbają o klimat. Zajęcia zostaną zorganizowane w siedzibie centrum przy ulicy Komunalnej. Na warsztaty można się wybrać 26 września lub 10 października.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: Chmury na zmianę z błękitem, możliwe bardzo przelotne opady deszczu, mocniej odczuwalne podmuchy wiatru i sporo niższa temperatura. Taka aura według pogodowych radarów czeka nas jutro. Planujący czwartek, lepiej pamiętajcie o czymś cieplejszym. Termometry tym razem pokażą tylko 18 stopni. Ciśnienie spadnie, a warunki biometeo mają się pogorszyć. Piątek, jak i weekend, już bardziej jesienne, max 20 kresek i całkiem sporo obłoków, ale mimo wszystko padać nie powinno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
7: Wybiła nasza godzina. Witajcie na pokładzie. Przemek Grybowski z wami od 18 w RMF Max. No to gdzie dzisiaj popłyniemy? Będzie przystanek na liście Hobbens o 20, a później dopłyniemy sobie do pięknego wrześniowego wieczoru. Wasze ulubione kawałki, najciekawsze nowości. Teraz DJ Moonlight i Fordo o dziewczynie z Alabamy, takiej 10 na 10.

Pele, El Corazon, Enrique Plexiglas w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna data w historii internetu. To był 9 września, rok 98. Google zaczyna działalność jako firma. Wyszukiwarka powstała z projektu Larry'ego Page'a i Sergeja Brina na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda. No i dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić internet bez wyszukiwania, chociaż coraz więcej przejmuje AI. Teraz numer, którego AI nie zrobiło, chociaż próbuje, to producent Aicz przerabia disco classic, zrobił to doskonale, tak to leci. Ring My Bell w RMF Max.

0: To Liwka i nasza nowość w RMF Max. Poza tobą nic. Ciekawe, czy gdy Liwka była mała, to słuchała Michała Wiśniewskiego. Pewnie tak. Dzisiaj Michał obchodzi swoje kolejne urodziny i my z tej okazji zapraszamy. Mamy specjalny quiz na rmfmax.pl, który zaczyna się łatwo, ale później robi się coraz trudniej. Na przykład jest takie pytanie. Ile razy Michał Wiśniewski zawierał związek małżeński? 3, 4 czy 5? Powiem wam, że ja już się pogubiłem. Kto będzie najlepszy w tym quizie? Dajcie znać, wskakujcie teraz. rmfmax.pl.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Włocławek 89,2 FM.

Into Kaigo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję już na weekend, może taki maraton komedii, także tych głównie romantycznych, Adama Sandlera, no bo dzisiaj Adam Sandler obchodzi swoje kolejne urodziny. 60 lat, nie widać na pewno na scenie. Aktor i komik jest znany na przykład z Nieoszlifowanych Diamentów czy 50 pierwszych randek. O, ten drugi film to obowiązkowo trzeba sobie przypomnieć, ja już zapomniałem, ale wiem, że było dość zabawnie. A teraz będzie bardzo klimatycznie, bo mam dla was taki fajny kawałek w RMF Max, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Czy zdobędą szczyt listy Hobbins w tym tygodniu? Zobaczymy. Nowe notowanie od 20. Mamy fajny wywiad z Alanem Walkerem. Część sprawdzicie także teraz na Instagramie RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. No i będzie kawałek, który mam w piątce ulubionych tego miesiąca. Słucham najgłośniej, jak się da. Czeka Swedish House Mafia, Le Kelly, ich Happiness is So Sad.
1: Reklama. Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
2: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
3: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
5: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Włocławek 89 i 2 FM.
16: Chmury na zmianę z błękitem możliwe bardzo.

przelotne opady deszczu, mocniej odczuwalne podmuchy wiatru i sporo niższa temperatura. Taka aura według pogodowych radarów czeka nas jutro. Planując czwartek, lepiej pamiętajcie o czymś cieplejszym. Termometry tym razem pokażą tylko 18 stopni. Ciśnienie spadnie, a warunki biometeo mają się pogorszyć. Piątek, jak i weekend, już bardziej jesienne. Max 20 kresek i całkiem sporo obłoków, ale mimo wszystko padać nie powinno.

0: Passenger to Alex Warren, który przyznał się bez wstydu do czegoś, no mogłoby się wydawać wstydliwego, że na scenie jak śpiewa, to bardzo często puszcza gazy. Naprawdę, w wywiadzie oznajmił i powiedział, że to jest taki element jego występu, bo jak on się bardzo skupia, prawda, i tak śpiewa szczerze, no to wtedy tam z tyłu zaciska, wyciska i jakoś wychodzi. No to ja już wiem, że akurat na jego koncertach to nie chcę być w pierwszym rzędzie. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem.
1: Tu RMF Max, Włocławek. Najfajniejsze imprezy na najbliższy weekend. Piątek zapowiada się tak gorąco, że nawet lody w zamrażarce będą się pocić. W browarze B muzyczny miks pokoleń. Koncert w tonacji naszej generacji. Na scenie Arsenał, Synchro i Ziar Collective, a w repertuarze nie tylko własne kawałki, ale też szlagiery Budki Suflera, Iron Maiden i innych, o których nawet twoja babcia słyszała. Start o 18:00, więc zdążysz jeszcze wrócić do domu po skarpetki z palmami. Jeśli bliżej ci do Izby Bicy Kujawskiej niż do browaru, albo po prostu lubisz imprezy na świeżym powietrzu, to Klub Phoenix zaprasza w piątek na plenerową bibę pod kryptonimem Gombao 33. Za sterami Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata. Szykuj się na taniec pod gołym niebem i sprawdzanie, kto pierwszy zgubi klapka. Kto woli kręcić nie tylko biodrami, ale i kołem szczęścia, ten melduje się w Kulturze w piątek, gdzie DJ Taste My Tone zadba o to, żeby nie było nudno. Może wygrasz darmowego drinka albo nową znajomość? Los bywa przewrotny.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
4: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Prawie 3,5 tysiąca kasków rowerowych trafi do uczniów z Kujaw i Pomorza. To w ramach rządowej akcji finansowanej przez resort infrastruktury. Kaski mają chronić dzieci i młodzież przed wypadkami na rowerach, szczególnie tymi ze skutkiem śmiertelnym. A takich zdarzeń niestety w naszym regionie nie brakuje.
12: W 2025 roku mieliśmy 83 wypadki na rowerach i 4 osoby śmiertelne. W tym roku mamy 66 wypadków i 5 osób śmiertelnych na rowerach. Jeżeli chodzi o hulajnogi, to w tamtym roku mieliśmy 27 wypadków i 2 osoby śmiertelne. W tym roku mamy już 30 wypadków i 1 osobę śmiertelną.
11: Mówił Jacek Witas, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. W lipcu od 18 do 20 września odbędzie się 19 przegląd twórczości filmowej Pola i inni. Wydarzenie organizuje Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Poli Negri, a partnerem jest Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza. Festiwal łączy projekcje, muzykę i spotkania z twórcami, przypominając jednocześnie historię Poli Negri. Impreza jest jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych w regionie kujawsko-pomorskim. Sezon kulturalny we Włocławku rusza z kopyta. Już w piątek 18 września na scenie Teatru Impresaryjnego zobaczymy spektakl Wielebni. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 18. To świetna okazja, aby po wakacyjnej przerwie powrócić do teatralnych emocji.
13: Przez ponad 2 godziny tempo spektaklu w żaden sposób nie spowalnia. Przez cały czas dzieje się akcja rzeczy wręcz wydawałoby się niesamowite, które zamykają się w zbiorowość małego, prowincjonalnego, amerykańskiego miasteczka.
11: Mówił Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Młodzi sportowcy wracają do gry. Włocławski Szkolny Związek Sportowy oficjalnie rozpoczyna nowy sezon. Już niebawem na włocławskich boiskach i halach odbędą się pierwsze w tym roku szkolnym turnieje i zawody dla dzieci i młodzieży.
14: No, dzięki Urzędowi Miasta Włocławek otrzymujemy pieniążki, za które możemy kupować medale, nagrody, czy sponsorować wyjazdy na zawody wojewódzkie. Także na pewno fajne doświadczenie, a dla dzieci zabawa i no, chęć nawyku tego sportu, żeby jak najwięcej złapać bakcyla sportu.
11: Mówił Damian Sidwa z Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Sprawdzamy dla Was, co słychać w okolicy. Tradycyjne darcie pierza i regionalne smaki. W tę niedzielę Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłupce zaprasza na ostatni w tym sezonie festyn folklorystyczny. Na gości czekać będą stoiska z rękodziełem i lokalnymi przysmakami.
0: Festyn będzie odbywał się od godziny 15 do 18, czyli występy i warsztaty, ale twórcy ludowi będą już na Państwa czekać od godziny 13.
11: Mówiła Beata Wąsik z Wrocławskiego Muzeum.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Słupki rtęci na kujawskich termometrach spadły, pokazują 20 kreskę i przez kolejne godziny niebo nadal będzie umiarkowanie pochmurne. Przypomnijmy, że popada i to intensywnie w nocy. Wieczorem nie możemy narzekać na spadek energii. Biometr jeszcze jest sprzyjający, ulegnie pogorszeniu najpewniej jutro. W czwartek czeka nas już tylko 18 stopni, ale słońca powinno być całkiem sporo. Jeżeli w ogóle popada, to bardzo przelotnie. Piątek, jak i weekend, póki co w kratkę.
2: Hej, cześć, witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami w RMF Max, w trwający jeszcze dzień urody. No jest takie miejsce, gdzie ucieka się od tego święta, czyli radio. Jaką urodę mają radiowcy? No często radiową, chociaż to się zmienia. Teraz dobre bity wieczorowo z nami w godzinie zachodzącego słońca. Dub Dogs i How Does It Feel?

Tymasz, Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. Teraz remix, o który zostałem dzisiaj zapytany. Co to za wersja tego Montera? Nie Montera, tylko Montela, nie Monter Jordan, tylko Montel Jordan miał taki hicior z gatunku R&B i przerabia to Brytyjczyk Silva Bumpa. Do tego bujamy się w RMF Max i fajnie, że wy z nami. On Tonight.

Blinding Lights to mistrz The Weeknd. Teraz wiadomości z kroniki policyjnej. Pewnie słyszeliście, że znów doszło do zuchwałej kradzieży we Francji na Lazurowym Wybrzeżu. Złodzieje ukradli 4 obrazy słynnego Renoir warte 9 milionów euro, ale co się okazuje, podczas ucieczki 2 zgubili w ogrodzie. No to był chyba taki gang Olsena. Był kiedyś taki serial detektywistyczno-komediowy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Dua Lipa, wróci też ekipa Meduzy i David Guetta.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Trochę jak na dobrym rockowym koncercie pod koniec. Fukaj, Lifka i Enklawa w numerze Chcę Więcej. Myślę, że i Lifka, i Fukaj z przyjemnością poświęcają czas swoim fanom po występach, podpisują, rozdają autografy, ale niektórym to trzeba powiedzieć, no, sodówka chyba uderza do głowy. Ja wiem, że lubimy, wiem, że słuchamy, ale Kevin Parker z ekipy Tame Impala doszedł do wniosku, że on już nie będzie podpisywać autografów w ogóle, bo zdenerwował się, że fani nie potrafią stać długo w kolejce, tylko dzieci przepychają do przodu, żeby tam dzieci zdobyły te autografy. No ale że co, że dzieciakom nie podpisze? Tame Impala teraz w RMF Max, nasza nowość, Loser, ale chyba wciąż to lubimy, prawda?

0: Ogień, ogień, Szymza, Jarko, przebojowe Afrohausy w RMF Max. Teraz tradycyjnie we wrześniu nasz kącik grzybowy. Dzisiaj powiedzonko wuja Samirasa: gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. Podobno to się często sprawdza, tak więc jak wybieracie się na grzyby, to proszę sprawdzać, czy korzenie są głębokie, może już będziemy wiedzieć, czy będzie mroźno. A jak będzie już niedługo, sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
7: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

Słupki rtęci na kujawskich termometrach spadły, pokazują 20 kreskę i przez kolejne godziny niebo nadal będzie umiarkowanie pochmurne. Przypomnijmy, że popada i to intensywnie w nocy. Wieczorem nie możemy narzekać na spadek energii. Biometr jeszcze jest sprzyjający, ulegnie pogorszeniu najpewniej jutro.

czwartek czeka nas już tylko 18 stopni, ale słońca powinno być całkiem sporo. Jeżeli w ogóle popada, to bardzo przelotnie. Piątek, jak i weekend, póki co w kratkę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Czy grzyby są już w lasach? A przypomnę, że są, ale też wie, co się dzieje na światowych listach przebojów. Marlon Hofstadt ostatnio trafił i czeka na wasze głosy także teraz w tym numerze I Like rmfmax.pl. Nowe zestawienie dosłownie za kilka minut, dziesiątka hitów premiery, w tym nowość od dziewczyn z Cat's Eye, kawałek, którego może jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max, Włocławek. Wracamy do najciekawszych wydarzeń zaplanowanych na ten tydzień. Dobra impreza odbędzie się w najbliższy piątek w Kulturze, gdzie DJ Taste My Tone zadba o to, żeby nie było nudno. Może wygrasz darmowego drinka albo nową znajomość? Sobota w Żarze we Włocławku to oficjalny start nowej sali Latino. Tam DJ-uje Noelito, więc spodziewajcie się gorących rytmów i nóg, które same będą tańczyć. A jak ktoś zatęskni za czasami, gdy nosił szerokie spodnie i miał fryzurę na Nicka Cartera, na drugi w parkiecie DJ Mavi odpali największe hity lat 90. A jeśli ktoś z was myśli, że w Konecku nic się nie dzieje, to się grubo myli. Klub Venus szykuje muzyczną petardę na sobotę z gwiazdami wieczoru Taito i Soundbase. Będzie głośno, będzie tłoczno, będzie maksymalnie. No i jeszcze coś na piątek. Klub Phoenix zaprasza na plenerową bibę pod kryptonimem Gombao 3-3 za sterami Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Włocławek 89,2 FM.
0: Dobry wieczór, witajcie w środę na liście Hopbence. Przemek Grabowski z wami, odliczamy najważniejsze hiciory, sprawdzamy nowości, będą premiery, będzie nowa piosenka od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl, za kilka minut też nowości od PZ-a, a zestawienie otwiera nam tanecznie dzisiaj Tobi Romeo i jego Fly High. RMF Max.

Czy można powiedzieć, że PZ to taki nasz polski Jay-Z rapowej sceny? No, może trochę. Kto się zgodzi, czy przesadziłem, czy nie? No, możecie komentować na liście Hobbens. Bez nas nie zaczną, to PZ i bez was nie będzie go w zestawieniu listy Hobbens. Głosujecie na rmfmax.pl. Za kilka chwil kolejne taneczne nowości. Wraca Robin Schulz, a na 9 rozsiada się w środę Somber i tak śpiewa: My body isn't ready.

Robin Schulz odświeża klubowy klasyk od Watermata. Take it slow. Nawet tutaj mamy żywe instrumenty. Ciekawe, czy Robin Schulz też tak potrafi dmuchać fujarkę. To nowość, miejsce ósme. Teraz wracamy do wakacyjnych wydarzeń. Tak jeszcze we wrześniu wasze głosy starają się również Alesso z ekipą One Republic In Your Eyes. No może jutro już w zestawieniu rmfmax.pl.

0: Ballerina, nasza kolejna nowość. Margaret debiutuje na liście Hot Bands, a wiecie, że zaczynała od jazzu. A przełom był 13 lat temu, dokładnie w 2013 pokazała przecież piosenkę Thank You Very Much, no i dwukrotnie próbowała reprezentować Szwecję na Eurowizji. Trzymamy kciuki za jedynkę i za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów. Dzisiaj w środę na liście Hot Bands wróci tutaj także Axwell i dziewczyny z Cat's Eye.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
19: Cześć, tu Oskar Cyms.
20: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max. Włocławek 89.2 FM.
22: Six. Numer

To jest taki kawałek, który buja o każdej porze dnia. Polecam rano, po południu i wieczorem. No i na liście Hot Bands zrobili to Post Malone i Swae Lee. Sunflower też czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Skoro taki dobry klimat, no to może już jutro w zestawieniu. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. No tutaj nie posiedzimy, będziemy tańczyć. Axwell i jego Whatever Turns You On.

House z Manchesteru, gdzie mieszka i produkuje Josh Baker. Nasza nowość My Place, wcześniej na czwartym Oscar Sims bez końca. No i jeszcze kilka minut i premiera nowego singla od dziewczyn Skets Eye. Jak myślicie, czy powtórzą swój największy sukces? Powiem wam, po pierwszym odsłuchu jest to możliwe. Pierwszą trójkę otwieramy trensowo. Tutaj Armin van Buuren i Sasha, ich Everlasting. Max 3 numer

Szybko wpada w ucho, prawda? To nasza premiera dzisiaj na liście Hot Bands. Wracają dziewczyny z Cat's Eye. W numerze Animal to 6 dziewczyn, które zostały wybrane w specjalnym castingu. To laski z różnych stron świata, i z Europy, i ze Stanów, a nawet z Korei, no bo przecież ich korzenie są bardzo, bardzo k-popowe. Cat's Eye czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Armin van Buuren i Everlasting. Na drugim Topic z Becky G w numerze Sorry Papi. Ale miejsce pierwsze wraca ta ekipa. Gibbs, Ego i For Money rządzą w tym numerze Ostatni Dzień Lata. Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Kips, Igo oraz Fomani mają swoją jedynkę na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo mam tutaj trochę fajnych kawałków. Zagram z przyjemnością. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Włocławek. Do weekendu coraz bliżej, więc mam dla was kilka propozycji. Posłuchajcie, co się będzie działo fajnego w okolicy. Sobota zacznie się na sportowo. Gminny rajd rowerowy ruszy o 9 z Kruszyna. Start spod Centrum Integracji Społecznej, a meta to klimatyczny Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłupce. Niedziela? Najpierw dożynki w Siemnówku. Lokalne przysmaki, degustacje, warsztaty kulinarne i koncerty. Zagrają kapela z szacunkiem, Bibi and Jeremy, a gwiazdą wieczoru będzie Power Play, czyli nogi same ruszą do tańca. Po nich parkiet rozgrzeją DJ Deleś i DJ Robo. Ale to nie koniec. W Kłupce festyn Darcie Pierza. Zespół Echo Lubrańca pokaże show Piżok, więc jeśli nie wiesz, jak wyglądało Darcie Pierza na żywo, to jest szansa nadrobić zaległości z historii babcinej poduszki. Na scenie także Brześcioki, Dzieci Kujaw i Spod Strzechy.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Czy Kiwi to Bambino? No na pewno mają muzyczny talent. Witajcie po 21 w RMF Max. To jest ten czas, kiedy już chyba nie trzeba siedzieć nad książkami, można się wyluzować, nawet jeżeli ktoś tam musi trochę pozakuwać, to no to można zrobić sobie przerwę, w szczególności, że teraz poleci taki lightowy, chillujący numer. Jego muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'u, afro house'u i nawet trochę soul'u. Wiz the MC wraca w nowości Fallen Stars.

0: tobą na chacie. Daria Zawiałow na chacie z RMF Max. Co będzie można robić niedługo wieczorowo na chacie? Będzie można robić ludziki z kasztanów. Słuchajcie, to jest ten czas. Byłem dzisiaj w parku i zauważyłem, że kasztany już tam dojrzewają, już coraz większe każdego dnia i niedługo wszystko pospada i będzie można sobie porobić ludziki jak co roku. No to wysyłajcie zdjęcia swoich ludzików do graby. Może zrobimy jakiś konkurs. Za chwilę muzyczny ludzik Eminem i jego Houdini. RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
12: Hi, this is Denzel.
13: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra wieczorowo w RMF Max. A kto z was był ostatnio na koncertach IN, która coraz częściej odwiedza Polskę? Widziałem relacje w internecie. Fani pisali, że było jakoś dziwnie, bo ona śpiewała, starała się, tańczyła, a ludzie to jakoś tak stali, cytuję, stali jak kołki i wszyscy nagrywali. No takie mamy czasy. Ludzie już tak jakby często bawią się mniej. Idą sobie może postać, ja nie wiem. Teraz przypomnę wam jeden z największych hitów Iny w RMF Max. Kiedyś jedynka na liście Hot Bands. Hot.

klubowe bity Dub Dogs w RMF Max. Akurat na świętowanie urodzin, które dzisiaj, przypomnę, świętuje również Michał Wiśniewski. I z tej okazji mamy dla was urodzinowy quiz. Jak dobrze znacie Michała Wiśniewskiego, rmfmax.pl. Im dalej w las, powiem wam, tym pytania są trudniejsze. Na przykład jest takie: jak nazywała się druga żona Michała Wiśniewskiego? Anna Świątczak, Dominika Tajner, czy może jednak Marta? Przyznaję się, znowu się pogubiłem.

0: Jego muzyka nadaje się idealnie także na wieczór i na dobranoc, ale ja jeszcze nie mówię wam dobranoc, chociaż żegnam się w RMF Max. Kygo przed chwilą. Jutro wracam do was z hitami, z nowymi bitami, no i z nową dziesiątką listy Hot Bands. Słyszymy się czwartkowo o godzinie 18, a po 22 też mnóstwo świetnej muzyki w RMF Max. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
9: I po reklamie.